chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

szczęście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Meloradia Mrągowo.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Latem zapotrzebowanie na krew gwałtownie rośnie. To przez większą liczbę wypadków drogowych i operacji. Justyna Malinowska, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Meloradia. I witam też naszego gościa, bo naszym gościem jest dziś Jacek Gajda, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Mrągowie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Krew jest szczególnie potrzebna latem. Jak to jest z honorowym krwiodawstwem w okresie wakacyjnym?
4: Praktycznie co roku borykamy się z tym problemem. Ten okres wakacyjny, czyli można powiedzieć, że już miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień, no są trudne, jeżeli chodzi o honorowe krwiodawstwo, ze względu na to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, że więcej jest wypadków komunikacyjnych, tak? Więcej ludzi jeździ samochodami, jeździ motorami. Teraz dochodzą też wypadki na rowerach elektrycznych i hulajnogach elektrycznych, które są, można powiedzieć, tak samo drastyczne jak wypadki samochodowe. A honorowi dawcy krwi też mają urlopy w wakacje, też wyjeżdżają odpocząć. No i wtedy robi się lekki problem, jest większe zapotrzebowanie na krew, a mniej osób honorowo oddających tą krew.
3: A jak to jest w ogóle z krwiodawstwem w Mrągowie w tym okresie wakacyjnym?
4: No u nas można powiedzieć, że widać lekki spadek, ale nie chciałbym zapeszać jeszcze tego roku, ale w poprzednich latach radziliśmy sobie. Państwo zawsze odpowiadają, nasi krwiodawcy z Mrągowa, z miasta, z gminy, z powiatu mrągowskiego na moje apele i zawsze na te akcje stawiają się. Także u nas można powiedzieć, że było dobrze, jest dobrze, tak? Zawsze na tych akcjach jest minimum 15-20, a zdarzają się i sytuacje, że jest 30-40 osób, także jest świeży, można powiedzieć, dopływ tej potrzebnej krwi w okresie wakacyjnym.
3: Takie standardowe pytanie. Kto może oddawać krew?
4: Też rozmawialiśmy już o tym, mówiliśmy to setki razy. Szanowni Państwo, krew może oddawać każdy zdrowy, który ma skończone 18 lat. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Chodzi tutaj o choroby przewlekłe, tak? Jeżeli ktoś ma zapalenie wątroby typu B, jest wtedy wyłączony z honorowego oddawania krwi. Choroby układu krążenia, czyli nadciśnienie, wysokie ciśnienie też eliminuje z honorowego oddawania krwi. Pozostałe osoby, które przejdą badania, czyli przejdą tą tak zwaną rejestrację w ambulansie, które nie mają problemów żadnych z nadciśnieniem, nie ma problemu, powinny tą krew oddać.
3: Jak się przygotować do oddawania krwi?
4: Jeżeli akcja jest na przykład w środę, tak jak w większości u nas dni, to najlepiej byłoby, aby dzień poprzedni, czyli wtorek, nie wykonywać żadnych, nie wiem, intensywnych prac, jeżeli jest to oczywiście możliwe, treningów, biegania, bo potem organizm pozbywa się mikroelementów, tak? Najlepiej byłoby odpocząć, dobrze się nawodnić, wypić minimum 2 litry wody, dzień poprzedzający oddanie krwi, w dniu samej akcji, czyli wtedy, kiedy tą krew oddaje, zjeść lekkostrawne śniadanie, wypić też wodę, jeżeli mamy taką możliwość. No i z dobrym humorem przyjść pod Mrągowskie Centrum Kultury, tam gdzie umiejscowiony jest ambulans, i oddać krew.
3: Zazwyczaj mówimy o tym, jak przygotować się do tego poboru krwi. Co robić po oddaniu krwi? Jak powinniśmy spędzić ten dzień?
4: No, dzień po oddaniu krwi i następny mamy ustawowo dniem wolnym od pracy, tak? To są dni, które są 100% płatne. Teraz już, które są wliczane do emerytury. Zmieniło się rozporządzenie w 2024 roku. Szanowni Państwo, no po samym oddaniu krwi to uzależnione jest wszystko od człowieka, od organizmu. Jedni mówią, że odczuwają lekki spadek mocy. Znam też takich, którzy mówią, że oni w ogóle nie odczuwają, ale dobrze jest nie wykonywać żadnych treningów, prac fizycznych, intensywnych, marszów w tym dniu. Starać się po prostu odpoczywać, nawadniać i odpoczywać.
3: No ale na przykład samochód można prowadzić, ale jakieś takie dalsze podróże to może nie są zbyt wskazane.
4: Jeżeli wybieramy się w jakąś dalszą podróż, najlepiej nie planujmy oddawania krwi, a jeżeli już będzie taka sytuacja, że oddamy tą krew, a ta podróż będzie, to proszę robić sobie częstsze przystanki właśnie, nawadniać się, wyjść z samochodu, na świeże powietrze, odpocząć i po prostu obserwować organizm, jak organizm reaguje na to oddanie tych 450 ml krwi.
3: Ostatni przedwakacyjny pobór krwi, ostatnia akcja w Mrągowie miała miejsce 17 czerwca. No i to jest ostatnia w czerwcu, ostatnia przed wakacjami. Kolejne dopiero w lipcu.
4: Tak, 17 czerwca. W ogóle czerwiec był takim specyficznym miesiącem, podobnie będzie w lipcu, bo mieliśmy akcję tydzień po tygodniu. Były to bardzo dobre akcje, bo z reguły jak jest tydzień po tygodniu, to przychodzi mniej osób, a tutaj jak zwykle mrągowianie, mieszkańcy naszej gminy, powiatu mrągowskiego nie zawiedli i razem w czerwcu oddało krew ponad 50 osób, zebraliśmy ponad 20 litrów krwi, także jak na miesiąc taki można powiedzieć już przedwakacyjny albo częściowo wakacyjny, to jest bardzo dobry wynik. Szanowni Państwo, 14 czerwca był też dzień, międzynarodowy dzień, światowy dzień, tak, honorowych dawców krwi, także dziękowaliśmy dawcom, zresztą ja zawsze, czy to w postach w mediach społecznościowych, czy jak spotykam się z dawcami, honorowymi dawcami krwi, to im dziękuję za to, że po prostu są, że odpowiadają na te moje apele, że przychodzą, że oddają tą krew. Sami Państwo wiecie, że krwi nie da wyprodukować się w fabryce, tak, jedynym źródłem na pozyskanie tego życiodajnego płynu jest organizm drugiego człowieka. Dlatego to jest ważne, żeby nas, tych honorowych dawców krwi, było jak najwięcej. No fajne, budujące jest to, że dochodzą nowe osoby, tak? Dochodzą coraz młodsze osoby, my pomału, ci honorowi dawcy, starzejemy się. No krew można oddawać do 60 roku. Można też oddawać po 60 do 65, jeżeli ma się zaświadczenie od lekarza, tak? Także, no, z tego miejsca, korzystając tutaj z okazji, chciałbym wszystkim honorowym dawcom krwi z Mrągowa, z gminy Mrągowo, z powiatu mrągowskiego, w ogóle wszystkim, którzy oddają krew, bez względu na to, czy są Polakami, czy innych narodowości, podziękować za ten dar, który, no, jest po prostu bezcenny.
3: Oczywiście, że to jest bezcenny dar. A jak to jest ze świadomością ludzi, mieszkańców Mrągowa, ale nie tylko, odnośnie oddawania krwi? Cały czas krwi nie udało się wyprodukować gdzieś w laboratoriach, więc tylko drugi człowiek może krew przekazać potrzebującemu. No a jak to jest ze świadomością ludzi? Czy oni coraz chętniej oddają, coraz większą wiedzę mają na ten temat?
4: Wydaje mi się, że tak, że zmienia się świadomość zdecydowanie. Samo to, że kiedyś, początek lat 90. te akcje, w ogóle oddawanie krwi odbywało się całkiem inaczej. Dzisiaj sprzęt do poboru krwi, do tego, cała ta akcja jak się odbywa, jest jednorazowego użycia, także nie ma w ogóle, nie trzeba się martwić, że zostaniemy zarażeni. Wcześniej jak to się odbywało, no to odbywało się na normalnych igłach i strzykawkach, które były wyparzane i jedną oddawało kilku dawców, tak? Dzisiaj sprzęt jest jednorazowego użytku, nie ma żadnego problemu. Mało tego, no, świadomość społeczeństwa wzrasta, ludzie wiedzą doskonale, że no tej krwi niestety nie da się kupić, tak? Nie mogę wejść do sklepu i wziąć z półki butelkę krwi i powiedzieć, proszę, muszę to kupić, bo jest mi potrzebna. Żeby odbyły się operacje, szanowni Państwo, żeby ludzie na oddziałach onkologicznych mogli funkcjonować, czyli przeżyć, no niestety my, honorowi dawcy, musimy tą krew oddać, tak?
3: Wracając jeszcze do tego 14 czerwca, Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi, w Mrągowie, w okolicach tego terminu odbyła się akcja poboru krwi. No i taki miły gest, bo dzieci przygotowały wyjątkowe rysunki. W mediach społecznościowych nawet można było zobaczyć krwiodawców z tymi pięknymi pracami.
4: Tak, tutaj pani Beata Jabłońska, pani z Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, zorganizowała taką akcję w szkole podstawowej numer 1, gdzie dzieci z okazji Dnia Honorowego Krwiodawcy zrobiły laurki dla honorowych dawców i na akcji 10 czerwca przyszła pani Beata i rozdawała te laurki honorowym dawcom krwi pod Mrągowskim Centrum Kultury. Było bardzo miło, laurki są piękne, widać, że dzieci robiły to z wielkim takim zaangażowaniem, z sercem. Naprawdę, ja otrzymując taką laurkę, szanowni Państwo, wzruszyłem się po raz kolejny, bo mówię, wcześniej też na ten Dzień Honorowego Dawcy otrzymywaliśmy jakieś wyróżnienia, w sensie ktoś miło o nas powiedział, o tych honorowych dawcach docenił, ale taki prezent od dzieci, czyli płynący prosto z serca, moim skromnym zdaniem jest to, no, najlepsze podziękowanie za to, co robimy.
3: Świadomość mieszkańców, ludzi co do oddawania krwi się zmienia, a świadomość i podejście pracodawców?
4: Wydaje mi się, że też, że dzięki temu właśnie, że być może pracodawcy, nie wiem, doszli do wniosku, przemyśleli to, że ta krew może być potrzebna też im. Była ostatnio taka rozmowa właśnie na akcji, rozmawialiśmy, bo był pan, który jest prywatnym przedsiębiorcą. No, pewnie ktoś powie, no słuchaj, łatwo się rozmawia w mediach społecznościowych czy w radio o tym, że a ja to bym pracownika puścił, a dopóki nie jest się właścicielem firmy. No pewnie, że tak. Ja to rozumiem, że właściciel firmy, który puszcza pracownika na 2 dni, tak, wolnego po oddaniu krwi, no ponosi koszta jego utrzymania, ZUS-u i jego pensji. Ale szanowni państwo, no może być taka sytuacja, że właśnie ten pracownik, który pójdzie oddać tą krew, okaże się, że dzięki tej krwi pracodawca lub ktoś z rodziny pracodawcy, zostało mu uratowane życie, tak?
3: No na pewno niedobrze by było, gdyby cały zakład nagle poszedł oddawać krew. Znaczy dobrze i niedobrze oczywiście, plusy i minusy, dlatego pracodawcy na pewno nie i dla całego zakładu. No wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
4: Dokładnie tak, aczkolwiek mówię, jeżeli jest taka możliwość i tak jak pani redaktor powiedziała, no wiadomo, że nie pójdzie cały zakład, bo raz, że no mijałoby się to z celem, tak? Ważna jest honorowe krwiodawstwo, aczkolwiek no zachęcam wszystkich, którzy mogą oddawać krew, jeżeli mogą, mają możliwość, dogadane z pracodawcą. Znam takie osoby, które, żeby przyjść oddać krew, biorą sobie po prostu dzień wolny lub są na urlopie, oddają tą krew, właśnie szczególnie w tych okresach wakacyjnych. Szanowni państwo, ambulans do poboru krwi może być ustawiony wszędzie. Jesteście, nie wiem, w Gdańsku na plaży, przechodzicie gdzieś koło galerii, często w Olsztynie w galerii, jak jesteście na zakupach, widzicie, że stoi ambulans, także nie muszą to być tylko dni w tygodniu, bo nieraz ambulans wystawiony jest w sobotę, w niedzielę. Teraz, szczególnie właśnie latem w okresie wakacyjnym. Jeżeli jesteście gdzieś, macie możliwość, jesteście zdrowi, zachęcam was do tego, żeby tą krew honorowo oddawać, szczególnie latem. W tych miesiącach wakacyjnych. Znaczy ja zachęcałem i będę zachęcał do oddawania krwi przez cały rok, tak? Żeby nie było sytuacji takich jak jesteśmy na oddziale, jest pacjent, który miał mieć dzisiaj na przykład operację i przychodzi ordynator oddziału albo lekarz i mówi: dzień dobry panu, no operacja nie odbędzie się dzisiaj, bo brakuje krwi, tak, nie mamy krwi, która jest potrzebna panu, żeby ten zabieg przeprowadzić. Chyba nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, dlatego chciałbym, wręcz proszę państwa zawsze o to, żeby te akcje, które są organizowane w Mrągowie, to nie muszą być tylko w Mrągowie. Żeby zawsze, jeżeli jest to możliwość, było nas jak najwięcej.
3: Oczywiście mieszkańcy Mrągowa mogą też i jeżdżą do Olsztyna, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, żeby krew oddawać. No ale tutaj jest wiadomo bliżej i jeżeli jest taka możliwość, to można przyjść na taką wyjazdową akcję w Mrągowie.
4: Dokładnie tak. Sporo mieszkańców jeździ do Olsztyna. Wiem, że mieszkańcy oddają też krew w Kętrzynie, w Giżycku. Szanowni państwo, no u nas z reguły te akcje odbywają się w środy. W tym roku mamy 6 akcji, które odbywają się w czwartki. Pozostałe akcje są w środy. No nie wszystkim ta środa też pasuje. Ja to doskonale rozumiem, ale wiem, że akcje odbywają się na przykład praktycznie co drugi czwartek w Kętrzynie. I dużo Mrągowian jeździ do Kętrzyna, ale zdarzają się sytuacje i były ostatnio takie, że do nas też, czyli do Mrągowa przyjechali państwo i z Kętrzyna, i z Biskupca, i nawet z Lidzbarka Warmińskiego. Także, no po prostu nieważne gdzie, zawsze o tym powtarzałem i mówię, ważne, żeby tą krew oddawać, tak? Zawsze w mediach społecznościowych pisząc, tworząc posty po akcji, podaję ilość osób, które były, ilość krwi, którą zebraliśmy na danej akcji i od początku roku. Te dane są, proszę państwa, bardziej podane po to, oddawanie krwi to nie rywalizacja. Pewnie, że fajnie jest, jak co roku jest więcej tej krwi zebrane. W granicach 300 litrów rewelacją byłoby, gdyby nigdy w naszym kraju tej krwi nie zabrakło. No ale niestety zdarzają się takie sytuacje nawet teraz. 3 dni temu jeszcze patrzyłem na stronie Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Potrzebne są grupy krwi minusowe. Często ich brakuje. No i tych dawców z tymi grupami minusowymi jest mniej.
3: Dziękuję bardzo. Najbliższy pobór krwi w Mrągowie odbędzie się 8 lipca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Latem drastycznie rośnie zapotrzebowanie na krew. Wskutek wypadków i wyjazdów stałych dawców zapasy maleją. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś z Jackiem Gajdą, prezesem mrągowskiego klubu HDK, będziemy rozmawiać o krwiodawstwie. Jak często można oddawać krew?
4: Mężczyzna i kobieta teraz co 8 tygodni, z tym, że kobiety nie mogą oddać krwi więcej niż 4 razy w roku. Skróciły się te okresy, bo kiedyś kobiety mogły oddawać krew co 12 tygodni. No tak to ktoś wyliczył. Chodzi tutaj też o zdrowie honorowych dawców. Te 8 tygodni to jest ten czas, gdzie organizm po tym oddaniu 450 ml się zregeneruje. Znaczy on się regeneruje wcześniej, ale po prostu żebyśmy doszli do siebie, uzupełniły się wszystkie składniki, to te 8 tygodni powinno wystarczyć.
3: Czy oddawanie krwi uzależnia?
4: Uzależnia w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja mówię tylko ze swoich odczuć, tak? Można powiedzieć, że się nie uzależniłem, znaczy można, uzależniłem, ale w tym dobrym sensie, bo szanowni państwo, tyle lat oddaję tą krew, oddałem ponad 40 litrów i zawsze jak idę na tą akcję, wiem, że będę tą krew oddawał, to jednak taka adrenalina jest, myśli jak ta krew sobie spływa do tego woreczka, że kolejny raz robię coś dla innego człowieka, robię coś za darmo, bez żadnych zależności, tak? Bo ja naprawdę nie wiem, komu ta krew zostanie oddana. No na tym polega właśnie honorowe krwiodawstwo. Ja kiedyś powiedziałem, napisałem w mediach społecznościowych, że my nie oddajemy krwi dla medali czy odznak. Pewnie, że miło jest, jak ktoś o nas pamięta, tak? Robimy raz w roku spotkania tych honorowych dawców. Odbywa się to na sesji Rady Powiatu, tak? Przychodzi pan prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, pan Paweł Długoborski, starosta mrągowski wręcza wtedy razem z prezesem te odznaki, odznaczenia, czy to są pierwszego, drugiego, czy trzeciego stopnia, czy zasłużone dla zdrowia narodu. No jest to bardzo miłe, tak? Każdy jakiś tam dyplom uznania, no w ogóle fajnie jest, jak się czyta, że kolejny raz mrągowscy honorowi dawcy pokazali, że życie drugiego człowieka nie jest im obojętne. Ale mówię, my w większości honorowi dawcy, mogę powiedzieć w 100%, oddają tą krew ze świadomością tylko i wyłącznie ratowania ludzkiego życia.
3: Jakie to jest uczucie? Dzielenie się częścią siebie w taki właśnie sposób.
4: No jest to uczucie, pani redaktor, moim zdaniem wspaniałe. Tak jak powiedziałem, kolejny raz jak siedzę na tym fotelu, przecież to obok mnie zawsze ktoś siedzi, panie są, które obsługują nas z Rejonowego Centrum Krwiodawstwa, rozmawiamy o tym i ta krew sobie spływa do tego woreczka. To jest takie fajne uczucie tej świadomości, że a może dzisiaj właśnie osoba, która tej krwi potrzebuje, nie daj Boże, po wypadku, w ogóle w chorobie, zostanie uratowane mu zdrowie, życie. Może to będzie czyjś ojciec, mama, ciocia, wujek, brat, syn. Tak jak powiedziałem, my oddajemy tą krew, szanowni państwo, nie wiemy, komu ona zostanie podana. Nam wszystkim, tak? Tu w Mrągowie. Ktoś może mnie nie lubić, ja nie lubię kogoś, ale w czasie choroby jest to nieważne, bo nikt nie będzie patrzył, czy ktoś się lubi, czy nie lubi, tylko po to się właśnie tą krew oddaje. Wielokrotnie o tym mówiłem i powtarzam to jeszcze raz, że bez względu na wyznanie religijne, czy przynależność polityczną, wszyscy jesteśmy Polakami, dlatego niech połączy nas krew, która ratuje ludzkie życie.
3: Pięknie powiedziane. Co dyskwalifikuje czasowo nas z oddawania krwi?
4: Są takie sytuacje, gdzie na przykład w czasie akcji, tak jak mówiłem, jak zaczynamy tą rejestrację, panie, które nas tam rejestrują w ambulansie, przechodzimy do pierwszego badania, gdzie badany jest poziom hemoglobiny, tak? U mężczyzny ten poziom hemoglobiny musi być na poziomie minimum 13,5, a u kobiety 12,6. Jeżeli spada nam ten poziom poniżej tego progu pułapu dostajemy albo miesięczny, albo dwumiesięczny tak zwany, no taki odpoczynek, żeby organizm się zregenerował, żeby ta hemoglobina się ustabilizowała. Dlatego tak ważne jest, szanowni państwo, aby też honorowi dawcy krwi, nie tylko dawcy krwi, wszyscy, no dobrze się odżywiali, żebyśmy uzupełniali właśnie magnez, potas w swoim organizmie, tak, żeby ta hemoglobina była, czyli powinniśmy jeść dużo szpinaku, pić sok burakowy, jeść buraki, żebyśmy byli na tym takim odpowiednim poziomie. No, jak sama nazwa mówi, honorowe krwiodawstwo, czyli przede wszystkim oddanie, uratowanie komuś życia, zdrowia, ale też zdrowie i życie tego dawcy, tego, który oddaje tą krew.
3: Są choroby, które dyskwalifikują na stałe. Jakie to choroby?
4: No te, o których już wcześniej na początku powiedzieliśmy. Na pewno są to wszelakiego rodzaju żółtaczki, tak? Czyli zapalenia wątroby typu AB. Z tymi chorobami się nie oddaje. Choroby układu krążenia, czyli nadciśnienie, jeżeli jest duże nadciśnienie tętnicze, też krwi nie można oddawać. Wszelkie choroby weneryczne, tak? Przede wszystkim, no różnie, po prostu różni ludzie przychodzą na te akcje. Wiem, że też choroby typu padaczka, no nie powinno się z tym, astma, w zależności wszystko. Szanowni państwo, na każdej akcji w ambulansie jest lekarz, tak? Ja nie jestem, nawet nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg, w sensie takim ja znam tylko te podstawy, te, które wiem, słyszałem, a to lekarz podejmuje decyzję właśnie po wstępnych badaniach, po przeanalizowaniu ankiety, którą wypełniamy, po zbadaniu nas, sprawdzeniu ciśnienia, posłuchaniu, takim wywiadzie z dawcą, i to lekarz podejmuje decyzję, czy my tą krew możemy oddać. Tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, przede wszystkim zdrowie tego honorowego dawcy, tak? Jeżeli jest zdrowy, wszystko jest w porządku, to na pewno tą krew odda.
3: Przed każdym oddaniem krwi należy wypełnić kwestionariusz. Później spotykamy się z lekarzem. O co pyta lekarz?
4: No, lekarz pyta, właśnie analizuje te pytania, które odpowiadamy w ankietach, tak? Tam są dwie ankiety. Pytania są, no, takie dość intymne, można powiedzieć, w sensie, że pytają nas o nasze zdrowie, o wszystko, o wyjazdy, o kontakty, także, że lekarz analizuje całą tą ankietę, pyta nas, czy w ciągu ostatnich tam, nie wiem, dni braliśmy jakieś tabletki, braliśmy antybiotyk, robiliśmy jakieś szczepionki, badania, makijaże permanentne, tatuaże, to wszystko jest bardzo ważne. Nawet wizyty stomatologiczne, usuwanie zęba, o takie rzeczy. I jeżeli wszystko jest w porządku, tak jak powiedziałem, to wtedy lekarz nas do tego oddania dopuszcza.
3: Jesteśmy przed wakacjami, no i właśnie te podróże wakacyjne do niektórych krajów też mogą nas na jakiś czas zdyskwalifikować.
4: Tak, jest w ankiecie, czy w ciągu ostatniego miesiąca, półrocza był pan, pani, i są wyszczególnione tam różne kraje. No niestety, szanowni państwo, tu chodzi o zdrowie też tych pacjentów, od którym nasza krew jest podawana. Dlatego bardzo proszę o to, aby ankiety też były wypełniane tak bardzo szczegółowo.
3: Mhm. Krwiodawcy mają możliwość podzielić się częścią siebie, ale są też pewne przywileje dla krwiodawców, z których mogą skorzystać. No właśnie te 2 dni wolnego. Kiedyś był jeden dzień, teraz już te 2 dni wolnego, ale nie tylko.
4: Tak, szanowni państwo, no jest też, inne są też przywileje. Możemy bez kolejki skorzystać gdzieś tam z wizyt lekarzy. W ośrodkach zdrowia, w podstawowej opiece zdrowotnej są nawet takie informacje na tablicach wywieszone, że honorowi dawcy krwi poza kolejnością. Jeżeli wizyty do lekarzy są jakieś długie kolejki, to taki honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Ci wszyscy, którzy mają odznaki, i tak jak wymieniłem, lub każdy honorowy dawca krwi, który przynajmniej raz oddał krew, mogą skorzystać, wykorzystać to, że są honorowymi dawcami krwi i skrócić sobie kolejkę oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalisty, tak? To jest taki jeden z przywilejów, który mamy jako honorowi dawcy. No a większość z nas, podejrzewam, że wszyscy, to mają, no, świadomość ratowania życia ludzkiego, szanowni państwo. No to jest największym takim szczęściem honorowego dawcy krwi. Naprawdę. Nie spotkałem się nigdy z osobą, która by oddawała tą krew na pokaz, która by oddawała tą krew po to, żeby się wylansować. Ci wszyscy honorowi dawcy przychodzą tam, szanowni państwo, z czystego serca, ja to mówię. Mają tą świadomość, że ich krew ratuje ludzkie życie. No i w honorowym krwiodawstwie to jest najważniejsze. Może ktoś nas oceniać, bo i były takie sytuacje. Nie wszystkim honorowe krwiodawstwo się podoba, tak? Część ludzi no, z tego szydzi trochę, śmieją się, tak? Naśmiewają.
3: No ale co się może nie podobać?
4: No nie wiem, no, że ktoś się, nie wiem, lansuje na tym honorowym krwiodawstwie, no, próbuje się wybić. No, szanowni państwo, nie można... Jeżeli oddaje się samemu krew, no to nie jest to żadne lansowanie. A jak można rozpropagować honorowe krwiodawstwo? Tylko poprzez informacje z akcji, poprzez zdjęcia z akcji, jaka była atmosfera na tych akcjach. Atmosfera jest zawsze miła, radosna, taka można powiedzieć rodzinna. Honorowi dawcy krwi to są ludzie, których można nazwać no, taką jedną wielką rodziną.
3: Pobór krwi latem niczym się nie różni od donacji w inne pory roku, ale wymaga trochę większego przygotowania na pewno. Tutaj jeżeli chodzi o nawodnienie na przykład.
4: No, zdecydowanie tak, bo nawadniać powinniśmy się zawsze, tak? Czy to zima, czy lato, ale latem no niestety organizm jak jest gorąco się poci, tak? I tak jak powiedziałem, no szybciej z nas wypacamy tak zwane mikroelementy i to wszystko. Musimy tej wody pić więcej, zdecydowanie więcej. I dlatego no, minimum 2 litry przed akcją, ale i w dniu akcji, czyli od momentu jak wstaniemy, zjemy śniadanie lekkostrawne, starać się pić tą wodę nawet na siłę. Jeżeli organizm jest dobrze nawodniony, sama ta akcja, w sensie od momentu podłączenia nas do maszyny, do tego woreczka, gdzie spływa krew, powinno to się zamknąć w, nie wiem, 5-10 minutach, tak? Jeżeli organizm jest nawodniony. A jeżeli jest nienawodniony, no to ta krew jest po prostu gęstsza i wolniej spływa.
3: I te tłuste potrawy.
4: Zdecydowanie dlatego powiedziałem, żeby zjeść śniadanie lekkostrawne. Najlepiej byłoby jakby dzień wcześniej też i kolację zjeść lekkostrawną, tak? Żebyśmy byli właśnie, żeby nie było potraw takich no ciężko strawnych, tłustych.
3: Ale zjeść śniadanie trzeba, to konieczne.
4: Trzeba.
3: I o każdej porze roku.
4: Tak jest, szanowni państwo, bardzo do państwa apeluję, przypominam, że sama ta akcja nie polega na tym, że my mamy przyjść na czczo do ambulansu. Nie, to nie są badania, gdzie badana jest krew, gdzie jest napisane, żeby robić to na czczo, tylko to jest akcja poboru krwi, czyli oddawania honorowego krwi. Lekkostrawne śniadanie proszę zjeść i nawadniać się wodą.
3: Ta woda to podstawa podczas honorowego oddawania krwi, ale przy badaniach też, bo też nie wszyscy wiedzą o tym, że wodę trzeba pić zawsze, nawet przed badaniami.
4: Dokładnie tak. Czy to zima, lato, jesień, wiosna, każda pora roku musimy się nawadniać. Taki organizm człowieka, no minimum 2 litry płynów, tak? No ludzie inaczej traktują wodę, ale herbata też zalicza się do płynów, tak? Jeżeli ktoś pije dużo herbaty, kilka szklanek dziennie, to razem minimum te 2 litry musi wypić, żeby być po prostu nawodniony.
3: Za nami ostatni pobór krwi przed wakacjami 17 czerwca miał miejsce, ale przed nami jeszcze te wakacyjne. Kiedy one dokładnie będą się odbywały?
4: Zaczynamy w lipcu. W lipcu też są akcje zaplanowane tydzień po tygodniu, czyli 8 lipca w środę i za tydzień mamy akcję w czwartek, 16 lipca. Bardzo serdecznie państwa zachęcam, zapraszam. Ambulans jak zwykle będzie umiejscowiony pod Mrągowskim Centrum Kultury. Z okazji skorzystania tutaj, że jestem u państwa w Melo Radio, chciałbym podziękować dyrekcji, pracownikom Miejskiego Centrum Kultury za wyrozumiałość w czasie tych naszych akcji, że zawsze spotykamy się z tym, że jak nas mijają, to są mili, uśmiechnięci, że nigdy nie robią z niczym problemu. Być może my tam troszeczkę nieraz przeszkadzamy, ale tylko rano, szczególnie przy wypełnianiu ankiet, a później jak już wypełnimy ankiety, staramy się być na zewnątrz, żeby nie przeszkadzać w pracy i w funkcjonowaniu Mrągowskiego Centrum Kultury. Także jeszcze raz dyrekcji i pracownikom bardzo serdecznie dziękuję i proszę o wyrozumiałość jeszcze na najbliższe pół roku, a mam nadzieję, że i w następnych latach. A w sierpniu akcje 6 i 19 sierpnia, także też bardzo serdecznie państwa zapraszam, szczególnie teraz, właśnie tak jak rozmawialiśmy tu z

0: Sofii w Mrągowie odbywają się przed budynkiem Mrągowskiego Centrum Kultury.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
6: Pora rozpocząć poniedziałkową jazdę po Mrągowie i okolicy. Przed mikrofonem Agnieszka Pędzik. Dzień dobry. Szybka kawa i można wrzucać pierwszy bieg. Na drogach jeszcze spokojnie, ruch nie taki duży i pogoda sprzyja kierowcom. Jak wynika z prognoz synoptyków, w naszym regionie ani deszcze, ani wiatra, ani burze nie będą utrudniać jazdy szerokiej drogi.
5: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
7: To już w pół do siódmej, tak? Zaczyna się poniedziałek, 22 czerwca. Żeby wam się łatwiej działało, od rana podkręcamy tempo i robimy rzeczy. Za chwilę fajna torba będzie do zgarnięcia. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej!

Dub Dog, See How Does It Feel w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, już za 20 minut godzina 7 będzie. To ja mam jedno bardzo ważne, zasadnicze, podstawowe pytanie o tej porze. Co u was? Jak tam się wam tydzień zaczyna? Jak humor? Jak samopoczucie? Polepszyć troszeczkę? No mam coś, co na pewno odpowiednio dobrze wpłynie na was. Torba Melo Radia jest do zgarnięcia. To dzwońcie szybko już teraz pod 321-321-777. Opowiedzcie, jak tam wasz dzień startuje. 321-321-777. No i zgarnijcie torbę Melo Radia. Przyda się na pewno w te wakacje tego lata.

0: Haven i I Run w Melo Radio. Poniedziałek to jest fantastyczny dzień, tak z samego rana, żeby zrobić coś pierwszy raz w życiu. Tak jak Adam. Adam, co ty zrobiłeś dzisiaj pierwszy raz w życiu, co?
1: Pierwszy raz w życiu zadzwoniłem do was i się od razu dodzwoniłem.
0: No i widzisz? I dzieje się. I można. A niektórzy mówią, że nie da rady. A Adam dał radę od samego rana. I co będziesz robił ciekawego później?
1: Później po pracy idę na motorek i już na tor właśnie czekam.
0: A to jest dzisiaj otwarcie sezonu? Pewnie nie chyba, co? Już śmigasz od jakiegoś
1: czasu. Nie.
0: No, tak myślałem. Tak, tylko
1: otwarcie
0: pytam.
1: Sezonu było dawno.
0: Nie, no tak, tylko pytam. Chciałem zapytać, czy tylko ja wcześniej zacząłem, czy ty też. No i świetnie, to przybijamy sobie pianę z samego rana i uwaga, bo mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo. Melo, Melo.
0: Adam, uważaj, skup się. Szpinak czy brukselka?
1: Ani jedna, ani drugie, ale może być brukselka.
0: Jak już dają, to niech wcisną brukselkę. Spacer czy basen?
1: Spacer.
0: I teraz uważaj. Auto czy motocykl?
1: No wiadomo, motocykl.
0: Tak tylko pytałem. Adam, dla ciebie belotorba. Zabieraj ją ze sobą, śmigaj śmiało. Fajnego poniedziałku, bye. Czekamy na was. 321-321-777. Co tam u was z samego rana? Jak się kręci i rozkręca ten nowy tydzień i poniedziałek i lato? Przy okazji zauważyliście? 22 dzień czerwca. Mamy dzisiaj. Forma dobra? No wiadomo. Jakie plany? Też można się tym pochwalić u nas. No i przy okazji można zrobić trochę głośniej Melo, bo another I talk to you już teraz. Tak wam gramy dzisiaj z samego rana na start nowego tygodnia. Za 15.07.

0: Tame Impala w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i zaczynamy razem z wami nowy tydzień. Jest Marcin, czyli będą newsy.
1: Będą newsy, będzie w nich dużo o pogodzie i będzie też nieco o tych, co kopią w gałę w obu Amerykach.
0: To już za chwilę. Fajnie, że cię widzę, tak, po weekendzie, no.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milki, David Guetta, fajnie, że będą, tak po weekendzie. Fajnie, że lato się robi. Znaczy ma się zrobić. Szczegóły w prognozie pogody już za chwilę. Czy będzie cieplej, czy jeszcze goręcej? O tym za moment.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że

0: Wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.

0: Zaczynamy pierwszy tydzień lata, ostatni przed wakacjami. Słońce nad Brągowem wstało dziś 3 minuty po czwartej, a zajdzie 10 minut po 21. I jak wynika z prognoz synoptyków, przez cały dzień dużo go będzie nad naszymi głowami. Chmur jak na lekarstwo. Poranek ciepły, 19 stopni pokazują termometry w Mrągowie. Szykujcie kremy z filtrem i dużo wody. W ciągu dnia będzie 26 stopni.
1: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Połamane drzewa, uszkodzone dachy, podtopione ulice to skutki burz, które wczoraj przeszły nad Polską. Do wieczora strażacy interweniowali ponad 1400 razy. Najwięcej wyjazdów mieli w Wielkopolsce. Tymczasem burze nad Polską powoli będą zanikały. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojnie, niezmiennie będzie jednak gorąco, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
2: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znowu upalnie. I jeszcze zaglądamy do tabeli wyników na piłkarskich mistrzostwach świata. Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Urugwaj zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. Bezbramkowo zakończył się mecz Belgii z Iranem, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Bądźcie pewni, to wasz najlepszy poniedziałek w tym tygodniu. Nie obrażajcie się, że pojawił się tak nagle po weekendzie. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemano, hej. Inni gadają, my już gramy. Jest siódma.

Ej, ty, don't stop w Melo Radio. No nie przestawajcie, bo idzie wam naprawdę świetnie dzisiaj od samego rana. Super poszło to uczniom pewnej polskiej podstawówki. A w czym ustanowili rekord? O tym już za chwilę wam powiemy tylko w Melo Radio. Teraz podkręcamy tempo w poniedziałek z samego rana i już gotowy do tego, żeby pojawić się u nas Usual Moving to the Sun. To jest jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu. W samym środku wakacji będziemy tam razem z wami, a bilety do wyrwania jeszcze dziś w Melo.

0: A to Sigala w Melo Radio, Sweet Lovin'. Fajnie się spotykają. Następnym razem spotkają się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, a jeszcze dziś dla was do zgarnięcia zapro na to wyjątkowe wydarzenie. Bądźcie blisko Melo. W Melo Radio podkręcamy tempo, a wy wykręcacie nowy rekord w nowej dyscyplinie narodowej Polaków, czyli w oddawaniu plastikowych butelek. Uczniowie szkoły podstawowej numer 9 w Lubinie, wyobraź sobie, zgromadzili prawie 40 tysięcy takich opakowań.
1: Wow, sporo.
0: No, to wszystko w ramach akcji charytatywnej. Przy okazji zebrane pieniądze przeznaczone będą na pomoc ich chorej koleżance. Słuchajcie, oddawanie takiej ilości opakowań to nie tylko trochę czasu zabiera, około miesiąc zbierali, ale trzeba też poświęcić trochę czasu, żeby to wszystko oddać. I oddawanie do automatu trwało aż 14 godzin. No a jak u was? Idziecie dzisiaj na jakiś rekord? Jakaś butelka z wodą, to wiem, na pewno się wam przyda. No bo temperatura znów wysoko ma być dzisiaj. Lubimy to. W sumie niech się lato rozkręca jeszcze bardziej. Thomas Gray w Melo, 19 po 7, już teraz.

0: Jedno z najlepszych połączeń, jakie ostatnio słyszeliśmy. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano, a już za chwilę to wam powiemy, z jakiego klucza sporo osób ostatnio wybiera kierunek swoich wakacji. Wakacje, lato, to też niezłe połączenie, dwa słowa, które zawsze dobrze działają. Avicii i Rita Ora i Lonely Together, to już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: Według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Ticurilla Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów. Tylko 165 zł. Ticurilla Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa 9 litrów, tylko 315 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mójnowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mujnowo.pl. Osiedle Mójnowo. Bezpiecznie i zdrowo.
4: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
10: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.

Calvin Harris, Lovers in the Past Life w Meloradio. Widzimy się z nimi, bawimy razem z nim, no i z wami oczywiście również na Tomorrowland w Boom w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, no to jest jeszcze taka szansa i okazja. Koniecznie skorzystajcie, wbiegcie na meloradio.pl, napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland. Słuchajcie, okazuje się, że coraz więcej młodych ludzi na swoje wakacje wybiera miejsca, gdzie już byli, z którymi mają jakieś dobre wspomnienia. Jadą tam albo lecą nie po to, żeby zobaczyć coś nowego, ale żeby wrócić do miejsc kojarzących się z dzieciństwem. Dla części pokolenia Zetek najbardziej nostalgicznym rokiem jest, wyobraźcie sobie, 2012. No to, żeby się wam dobrze ten poniedziałek kojarzył tak od początku nowego tygodnia, to mamy dużo energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo. Teraz Andy Dust.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. Mikolasy Trips. Hard to be humble. W Meloradio tak zaczynamy razem z wami poniedziałek. Co tam dobrego on jeszcze przyniesie u was? Wszystko się okaże niedługo, a wcześniej o tym, co w newsach Marcin.
1: Jest światełko na końcu bardzo długiego tunelu między USA a Iranem.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Kygo, Kality Griffin w Melo. Save my love. A o tym, czy słońce dzisiaj i jak mocno zaświeci, w prognozie za chwilę w Melo.
2: Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
20: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotowy. gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Scoot 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda.
21: Castorama.
0: Teoria
21: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon,
21: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
21: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
23: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
24: O tej porze uważajcie, zwłaszcza w okolicy szkół. Właśnie zaczyna się ostatni tydzień nauki przed wakacjami. Uważajcie też na warmińsko-mazurskich drogach. Także w okolicy Mrągowa możecie się spodziewać wzmożonego ruchu pojazdów wojskowych. Ma to związek z trwającymi ćwiczeniami. Wojskowi proszą o zachowanie bezpieczeństwa i niewyprzedzanie ich pojazdów.
23: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
22: Pogoda.
24: Dużo wody do picia, krem z filtrem i nakrycie głowy to dziś może się przydać, bo zapowiada się piękny letni dzień. Dużo słońca ma być nad naszymi głowami, chmur jak na lekarstwo. Na opady deszczu ani burza się nie zanosi. Poranek ciepły, już 20 stopni pokazują termometry w Mrągowie, a w najcieplejszym momencie dnia będą pokazywać 25 stopni. W słońcu temperatura odczuwalna może być jeszcze wyższa.
25: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
26: Zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA-Iran. To nad końcowym porozumieniem pokojowym. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. Chodzi m.in. o powołanie komórki dekonfliktowej do spraw Libanu. Koalicja Obywatelska zapewnia o wyjaśnieniu do końca nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dziś ma być powołana odpolityczniona Rada Nadzorcza Placówki. Europoseł Michał Szczerba mówi, że w tej sprawie nie będzie świętych krów.
27: Tutaj nie ma zamiatania pod dywan. Ja jestem sam wściekły, że taka sytuacja mogła się zdarzyć.
26: Według doniesień mediów Rafał Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach w placówce. Małe kanadyjskie miasteczko uznało, że drzewa mają swoje prawa. To pierwsza taka decyzja podjęta przez Radę Miasta w Kanadzie. Miasto dostosuje teraz lokalne przepisy tak, by chroniły drzewa i zobowiązywały do sadzenia nowych na miejsce wycinanych.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
28: Z tymi drzewami, to ja rozumiem, no zgadzam się. Tylko co krzaki na to, co krzaki? Słuchajcie, oby się wam poniedziałek nie wykrzaczył, będzie wszystko okej, bo my podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, siema.

0: Podkręcane tempo w Mela Radio. To jest czas, 12 minut po 8, kiedy macie okazję wykazać wszystkim i sobie przede wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. No to dzwońcie, jak już wszyscy słyszeli, pod numer studia teraz.
1: 321-321-777. My w studiu siedzimy i na was czekamy.
0: 321-321-777. Dzwońcie, dwie osoby mają szansę.

0: David Guetta, Less of Mellow, 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Mellow Radio.
0: Razem z nami teraz z daleka Mariusz. Cześć Mariusz.
2: Dzień dobry, witamy z Manchesteru, Anglia.
0: Dzień dobry, Manchester, witajcie, Anglia. Słuchaj, ale ty tam za długo to nie będziesz, bo ty na lotnisku jesteś.
2: Jesteśmy na lotnisku, lecimy do słonecznego Meksyku, Cancun, baby.
0: Och, baby. Ale teraz, ale Mariusz, ile ty osób teraz zdenerwowałeś.
3: Oj,
0: jeszcze
3: tam,
0: powiedz,
3: oj,
0: jeszcze powiedz, że na jakieś wakajki lecicie, co?
2: A to tylko 14 nocy all inclusive.
0: Tylko 14. Tylko czy mów tak dalej, słuchaj. Już połowa ludzi zgrzyta zębami. Na przykład Jacek zgrzyta zębami. Siema Jacek.
4: Siema, witam, witam.
0: O, słyszycie go? Faktycznie chyba trochę, nie? Bo Jacek w pracy cały dzień, co? Jacek!
4: No niestety, ktoś ma wolne, ktoś pracuje.
0: Pewnie, Jacek, ale nie przejmuj się. Poniedziałek dzisiaj, to ty w tej robocie też będziesz miał Meksyk na pewno, no. Dobra, słuchajcie, lecimy z naszą zabawą Gotowi na Wszystko. Startujemy już teraz.
1: Gotowi na Wszystko.
0: Pamiętajcie, są dwa pytania, czekam na wasze odpowiedzi, ale najpierw należy zgłaszać się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
4: Tak.
0: Dobra.
2: Tak jest.
0: Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną łapiecie melotorbę. Uwaga, pierwsze pytanie dzisiaj. Czy wczoraj był najdłuższy dzień w tym roku? Tak czy nie?
4: Jacek.
2: Mariusz.
0: Jacek pierwszy, Jacek słuchamy.
2: Nie.
0: Jeszcze raz?
4: Nie. Nie.
0: A tak, tak zwane letnie przesilenie. 21 czerwca. Wow, no. Ale spokojnie, spokojnie. Jest jeszcze pytanie numer dwa. Która europejska stolica leży najdalej na południe? Valletta, stolica Malty, czy może Madryt?
4: Jacek.
0: O, teraz
3: Jacek.
0: Chyba Jacek. Jacek?
4: Valletta.
0: Bardzo dobrze, pewnie,
3: brawo.
0: Tym razem, brawo! Słuchajcie, jedna prawidłowa odpowiedź ze strony Jacka. Dla Jacka mamy melotorbę. Mariusz, ty się nie przejmuj, bo dla ciebie też fajny merch od Melo już pakujemy i już wysyłamy. No i korzystaj tam z pogody, słońca i w ogóle z życia w tym Meksyku. Trzymajcie się, dzięki, bardzo miło było.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.

0: Popsicle w Melo. I can't wait. Podkręcamy tempo z samego rana w poniedziałek, 22 dzień czerwca. No i jak tam? Jakoś dłuży się wam w pracy, jak jesteście teraz? Nikt wam jeszcze nie powiedział, że idzie wam świetnie, to ja będę pierwszy. No idzie wam świetnie. Za chwilę w Melo Topic i Becky G między innymi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już.

0: tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mójnowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mujnowo.pl. Osiedle Mójnowo. Bezpiecznie i zdrowo.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Byłoby super razem z tobą być na Sunrise Festival. To możliwe, bo w Meloradio zgarniacie bilety na to mega wydarzenie. Nad polskim morzem widzimy się już od 31 lipca do 2 sierpnia. Weekend pełen gwiazd i najlepszej muzy specjalnie dla was. Bawimy się przy setach, które zagrają Sigala, Hurzel, Afrojack, Axwell i Scooter. Zapro dla was będą do zgarnięcia w Meloradio. Wiecie, że trzeba być blisko, no i koniecznie uważnie słuchać Melo. Bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Do zgarnięcia już niedługo. A teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Już za 17 minut, 9 w Meloradio.

0: Bon Life. Prosto z 30 Meloradia, która zawsze w piątkowy wieczór na naszej antenie, a w poniedziałkowy poranek to już mamy za 9 minut 9, za chwilę będą newsy.
1: A w nich będziemy głównie chyba ostrzegać, tak bym to ujął.
2: A już o 9 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers i All The Time. Będzie ciepło, a nawet cieplej. Tak bym to ujął, a jak ujmują to synoptycy, to za chwilę w prognozie pogody w Meloradio.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
20: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amiga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
21: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
22: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Trafik.
24: W Mrągowie ruch już większy, nieco więcej cierpliwości kierowcom przyda się na Olsztyńskiej i Lubelskiej. Miejscami nogę z gazu trzeba zdjąć na Wojska Polskiego i Okulickiego. Uważajcie na trasie Mrągowo-Rozogi, to droga krajowa numer 59. Tam trwają roboty drogowe, jest ograniczenie prędkości i ruch wahadłowy. Zakończenie prac pod koniec tygodnia. Po chmurnym poranku reszta dnia powinna być pogodna. Jak wynika z prognoz synoptyków IMGW, dużo słońca ma być dziś na niebie. Dlatego wychodząc z domu warto ze sobą zabrać okulary przeciwsłoneczne. No i ma być bardzo ciepło. W najcieplejszym momencie dnia w Mrągowie termometry mają pokazywać 25 stopni. Choć mogą być i momenty, gdy wiatr będzie nas odrobinę chłodził, ale to będzie lekki, przyjemny wiatrzyk.
0: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Zaczynamy od alertów drugiego stopnia przed burzami dla 9 województw. Chodzi o podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie i opolskie. Dla całego kraju wydano też alert RCB. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia, a tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. W szczytowym momencie z ogniem walczyło aż 200 osób. Służby rozpoczynają generalnie sezon wakacyjny. Więcej patroli policji pojawi się na polskich drogach, na plażach, ale też bezpośrednio na wodzie, mówi inspektor Sławomir Piekut z Wielkopolskiej Policji.
25: Jeśli chodzi o wodę, to przede wszystkim wybierać te plaże, na których są ratownicy i korzystać z nich zgodnie z regulaminem.
1: Głównym powodem utonięć wciąż jest picie alkoholu przed wejściem do wody.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Od rana dzisiaj, w poniedziałek, wchodzimy razem z wami w ten nowy tydzień. Zapowiada się jak na razie całkiem nieźle. No to podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Bartek, Marcin i Daria. Siemano, dzień dobry, hej.

0: Color in the Blue. John Clayer i Mosey Man w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj poniedziałek, 22 dzień czerwca i dzisiaj, wyobraźcie sobie, też Światowy Dzień Kultury. Także jak tam macie jakąś aktywność w planach dzisiaj, to może by tak troszeczkę podkręcić tempo i zwiększyć, no nie wiem, może z jednego spaceru do dwóch albo z dwóch podbiegnięć do trzech. Co wy na to?
1: No trochę. Można.
0: Widzę, że nie zareagowałeś zbyt optymistycznie. To nie. Zaraz optymistycznie będzie, bo udało się coś naprawić. Aż po 400 latach. Szczegóły za chwilę w Melo.
2: Się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Red Light, Ian Curry w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie tej historii. Notatnik Leonarda da Vinci został uratowany po 400 latach. Wow. Zniszczono go jeszcze w XVI wieku. No wtedy nie. To jego ówczesny właściciel powycinał sobie poszczególne kartki i w ogóle poukładał je tak, jak jemu się podobało. Naukowcy przez 10 lat pracowali, żeby przywrócić notatnik do oryginalnego wyglądu. W końcu im się udało. I teraz bezcenne zapiski i szkice tego genialnego wynalazcy można po raz pierwszy od kilku stuleci oglądać w całości. A najlepsze jest to, że każdy może za darmo dokładnie przejrzeć ten notatnik, bo wszystko to zostało zeskanowane i wrzucono to do internetu. Czujecie? Możecie sobie poszperać w notatniku Leonarda da Vinci.
1: No może to zrobię dzisiaj na przykład.
0: I nie przejmujcie się, jak tak po weekendzie macie u siebie jakieś takie, wiecie, zaległości jeszcze z piątku i wszystkie jakieś takie nie w całości. Też spokojnie dacie radę to posklejać w całość. I zajmie wam to na pewno krócej niż 10 lat. Two ships in the night.

0: Ebony Hollow w Melo Radio. Takie fantastyczne dźwięki mamy dla was w ten fantastyczny poniedziałek. Czy brzmi odpowiednio dobrze? Czy jeszcze można podkręcić tempo? Zawsze jasno, że tak. Za chwilę zadbają o to Emily Sande i Don Diablo w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Powiem dla kolegów, że jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
3: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Karczewski Farby zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg tylko 185 zł. Multimetal, wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra, gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: Już jest, wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price, great brand.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.

Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu leasingu.

0: sumie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Gabry Ponte, Lovik z Melo Radio. Tak, gramy dla was dzisiaj w poniedziałek. Od samego rana podkręcamy tempo. Lubimy mieć dla was dobrą wiadomość i lubimy takie wasze reakcje.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te kiny! Szykuj brokaty!
4: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
3: Super!
0: A kto dzisiaj tak odpowiednio zareaguje? Może wy? No to wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Jest jeszcze szansa wybrać się razem z Melo na to wyjątkowe wydarzenie. Jeszcze w lipcu. Czekamy na was na meloradio.pl.

0: Fire w Melo Radio. Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w poniedziałek z samego rana, już za 10 minut 10. O tej porze świetnie widzieć Siadiego. Siłka była czy będzie?
1: Siłka dopiero co będzie, ale to dzisiaj po południu albo wieczorem zobaczymy. Ale co, widać, że coś tam
0: no
1: ten?
0: Tak. Nie no, forma
2: coś tam
0: lata.
2: Widać.
1: Niewiele widać, no. ale widać.
0: Jest proces, jest progres.
1: Jesteście najlepsi, dzięki, od razu mi lepiej.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Die, I'll be good boys, hideaway w Melo Radio.
0: A my tak, bo dzisiaj dzień kultury fizycznej też, więc no.
2: No, to trochę kultury, Adrian.
1: Trochę
2: teraz
1: kultury, tak.
2: Do 14:00.
1: Oczywiście.
2: No.
1: Znaczy zrobię co w mojej mocy, ale na wiele bym nie liczył. Obiecuję, że będziemy podkręcać tempo. To zdecydowanie.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gatt.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Trafik.
6: W Mrągowie zwolnicie na Olsztyńskiej, poczekacie chwilę na Brzozowej i Kolejowej, a także na Wojska Polskiego. Uważajcie w okolicy Placu Kajki i na zachodniej obwodnicy Mrągowa. Spore utrudnienia są na drodze powiatowej Dłużec Piecki z powodu modernizacji nawierzchni, a także w samych Pieckach napotkacie na utrudnienia na Krajowej 59. Pogodna zapowiada się druga połowa dnia. Jak prognozują synoptycy, po południu słońce ma niepodzielnie królować na niebie i będzie ciepło. 25 stopni pokażą termometry w Mrągowie. Lato w pełnej krasie. Pora więc i na letnie akcesoria, takie jak okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem i nakrycie głowy. No i do tego butelka z wodą. Zwłaszcza gdy na drugą połowę dnia macie jakieś atrakcyjne plany na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Może nad jeziorem?
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
6: Agnieszka Pędzik. Mieszkańcy Mrągowa doskonalili się z pierwszej pomocy. Pierwszy krajowy trening pierwszej pomocy Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej odbył się w trakcie warmińsko-mazurskich Dni Rodziny w Mrągowie. To ogólnopolska inicjatywa. Szkolenia w Mrągowie prowadzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i OSP, a także ratownicy medyczni. A teraz mieszkańcy Mrągowa i okolicy mają okazję, by pokazać piękno swojego otoczenia. Trwa konkurs Moja Posesja, Moja Wieś, mówi wójt gminy Mrągowo Piotr Piercewicz.
7: Piękna tradycja, którą zapoczątkowano w latach 90. w tej gminie, a którą mamy przyjemność po dziś dzień kontynuować. Przez lata oczywiście formuła nieco się zmieniała. Pojawiały się nowe kategorie konkursowe w roku bieżącym. Przyjmujemy zgłoszenia w kategoriach nieruchomość wiejska, gospodarstwo rolne, agroturystyka, wspólnoty mieszkaniowe, a także wieś jako sołectwo, jako całe sołectwo też jest oceniane.
6: Zgłoszenia przyjmowane są do końca czerwca w Urzędzie Gminy Mrągowo i u sołtysów. Na koniec sport. Mrągowia Mrągowo spada do klasy okręgowej. To po porażce z Tomilu Olsztyn z Mazowią Mińsk Mazowiecki. W trzeciej i czwartej lidze Mrągowia grało od 29 lat.
8: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Udrożnienie cieśniny Ormus to nie wszystko. W grze o stabilizację cen paliw są jeszcze inne kwestie i to bardziej długotrwałe, bo chodzi o naprawę wojennych zniszczeń, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
10: Przywracanie wydobycia, tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
9: Analityk na najbliższe dni spodziewa się spadków cen na stacjach w Polsce. Teraz ostrzeżenie przed działającymi bez licencji platformami bukmacherskimi. Zwracają na to uwagę polski minister finansów oraz europejscy regulatorzy rynku gier hazardowych. Brak zezwoleń łączy się też z brakiem odpowiednich mechanizmów ochrony użytkowników. W Paryżu odkryto nieznany rękopis Mozarta. Znajduje się w nim 7 utworów na harfę i flet. Zeszyt zawiera też ćwiczenia z kompozycji, które Mozart dawał swojej pierwszej uczennicy.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi. No i serdecznie zapraszam na podkręcanie tempa. Zaczynamy nowy tydzień, tak wiem, nie chce wam się i mi też, ale wiecie co? Muza nam pomoże, serio.

0: A nema. Lisa i Bad Angel w Melo Radio. 15 minut po 14, podkręcamy tempo i wiem, że mamy nowy tydzień, wam się nic nie chce, dlatego będę musiał was trochę zmotywować do tego, by po pierwsze poczuć trochę energii, a po drugie, żebyście zarzucili jakimś mocarnym tekściwem. No bo mam do was ultra pytanie, co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? No nie jest to proste, ja wiem, dlatego proszę o głosówki na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Klasycznie za najbardziej nietypową odpowiedź będę miał dla was coś z Melomerczu, także warto powalczyć.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: No, to czekam na głosówki, a to Jiggers i Call the Police. Uważajcie na siebie.

0: Debauza, Magnetic w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 10. Pamiętajcie o drugim śniadaniu, a ja sprawdzam, co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie. Karolina?
1: Gdzie są jajka?
0: No i co odpowiedzieć w takiej sytuacji? No, najprościej to, że w drugiej alejce. Ale wiemy, że może być różnie. Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na fajne głosówki.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij

0: operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Young Leosia, Jonathan i Noc Aniołów w Melo.
1: W Noc Aniołów wszyscy wychodzą na patrol.
0: No i fajnie. Słuchajcie, sprawa jest dosyć pilna. Tomorrowland, możecie tam być razem z nami, możecie śmignąć i przeżyć coś niesamowitego. I wy o tym wiecie, no Tosia, Kasia, one już wiedzą, że jadą.
2: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Możecie się jarać tak samo jak dziewczyny pod warunkiem, że zawalczycie trochę o siebie, no bo powiem wam tak, szansa na to powoli ucieka i to tak naprawdę jest ostatni moment. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijajcie i dajcie znać z kim i dlaczego chcielibyście wyruszyć na tę magiczną muzyczną podróż i dajcie jakiś filmik jak razem imprezujecie albo fotkę. Do dzieła!

0: Robin Schulz, Burpsy, Better Times w Melo Radio, 10 minut do 11. Tu Melo, na razem ze mną Marcin Sikora, siemano ponownie.
1: No cześć, cześć. Będzie o tym, jak bardzo ważne są wczesne etapy życia. Każdego chyba, i człowieka, i zwierząt. I
0: jejku, tak bardzo mądrze będzie. No dobra, dobra, super.
1: No, niech będzie i mądrze.
0: Dobra. A już o 11 zagramy. Handy Dust, Caris i Zokyria w Melo Radio. Zokyria. Nie powinienem śpiewać, wiem, ale jest poniedziałek. Wybaczmy to sobie, dobra? Gramy to punktualnie o 11.

0: to promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
8: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
11: Za oknami lato, czas po pracy warto sobie zaplanować w plenerze, leniwie nad wodą albo aktywnie na przykład na rowerze. Aktywna forma wypoczynku dziś na czasie, bo w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Kultury Fizycznej. Tylko pamiętajcie o butelce z wodą. O tej porze roku każdy musi dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, zwłaszcza, że słońce ma królować na niebie i na termometrach w najcieplejszym momencie dnia w Mrągowie będzie 25 stopni.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
11: Agnieszka Pędzik. Rusza modernizacja Orlika w Mikołajkach. Ekipy budowlane dziś biorą się do pracy. W związku z prowadzonymi robotami boisko piłkarskie będzie wyłączone z użytkowania do końca lipca. A jak nie piłka nożna, to może siatkówka? Jest ona coraz popularniejsza wśród mieszkańców Mrągowa. I po wakacjach oficjalnie ruszy Liga Piłki Siatkowej Halowej. Najchętniej grają panie, mówi Marcin Końpa, założyciel Ligi Siatkowej w Mrągowie.
12: Prężnie działaliśmy razem z mrągowską grupą regatową, do której się przyłączyłem jako sekcja siatkówki i udało się osiągnąć nasz cel, czyli wdrożenie czterech drużyn do Ligi Wojewódzkiej Piłki Siatkowej w kategorii młodziczki, juniorki, dziewczęta, Liga Kobiet Seniorek i Liga Seniorów. I naszym małym sukcesem już było w pierwszym sezonie trzecie miejsce w Lidze Kobiet Seniorek.
11: A już w niedzielę startuje Liga Siatkówki Plażowej w Ekomarinie Mrągowo. Tymczasem w weekend w Szranki stanęło 25 młodych wędkarzy. Wzięli udział w Junior Cup Mrągowo na Jeziorze Magistrackim. Najlepsi w rywalizacji okazali się Aureliusz Krysiak i Marcel Dawid.
13: Minuta do 11:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
14: Na początek informacja sprzed chwili. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Ogłosił, że pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Chodzi o kolejne już zatrzymania w sprawie afery politycznej w lubelskich urzędach. Ostatnio zatrzymany został lubelski kurator oświaty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
15: To śledztwo dotyczy kwestii związanych z przekroczeniem uprawnień, ustawienia zamówień publicznych oraz przyjmowania korzyści majątkowych.
14: Urzędnicy nie przyznają się do winy. Wydarzenia i przeżycia z wczesnych etapów życia zostawiają w komórkach ślad wpływający na zdrowie przez kolejne dekady. Tak sugeruje badanie wykonane na rezusach. Gatunek ten pod względem fizjologii jest bardzo podobny do człowieka.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Siemanko, Adi po tej stronie. Mamy poniedziałek, z którym damy sobie radę bez problemu. Słuchajcie, co można powiedzieć do crasha i w sklepie? Czekam na głosówki. Znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Do dzieła! A to Andy Dust, Cars is a Curia.

Siedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Tak, podkręcamy tempo. Gips, PZ for Money i Karnawał w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Sprawdzamy. Robert?
1: Zapakować skarbie?
0: Bardzo ładnie. Ewa?
2: Papier toaletowy się skończył.
0: Najgorzej. Co w takiej sytuacji robić? Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz Dua Lipa i Illusion w remiksie Rigarda. Hej!

0: Użel i Moving to the Sun Velo Radio, 24 minuty po 11. Użel będzie na Sunrise Festival i to jest ważna informacja, bo no wy też możecie być tam razem z nim i razem z nami, bo też śmigamy. Słuchajcie Velo Radio po 18:00, zgarniajcie wloty, żeby móc przeżyć coś niesamowitego w Kołobrzegu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurilla Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów, tylko 165 zł. Tikurilla Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów, tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów, Warszawy 10.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: O reklamie.

No jest radocha. Four Strings Take Me Away Into The Night w Melo Radio. 19 minut do 12. Podkręcamy tempo. Pilna sprawa, bardzo. Słuchajcie, to jest tak naprawdę ostatni moment, last call na to, żebyście mieli okazję zgarnąć coś niesamowitego, mianowicie możliwość pojechania do Belgii na Tomorrowland, tegoroczny, razem z nami. Dlatego nie czekajcie, tylko od razu zróbcie co trzeba, czyli wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać, no bo czas ucieka, czas się kończy, to jest dosłownie ostatni moment. No i jak już napiszecie nam z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać i dacie wspólną fotkę albo jakiś filmik, to po prostu poczekajcie aż zadzwonimy, ale serio, działajcie, bo to jest ostatnia chwila. No i tylko powiem, że ten numer na pewno będzie podczas tego rocznego Tomorrowland. Kygo, Save My Love, już teraz.

0: Bledka i tańcz w Mel Radio. 10 minut do 12. No a razem ze mną Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć.
0: Co tam masz?
1: Wiesz co, kojarzysz takie, wiesz, psy, koty, owce i inne takie, co przepowiadają wyniki meczów albo inne rzeczy,
0: tak,
1: nie?
0: Tak jest, oczywiście.
1: No to w Toronto mają jeszcze inne zwierzę.
0: O, jesteśmy ciekawi, dobra.
2: A już o 12 zagramy
0: W&W Kashmir Bed, tak podkręcamy tempo. Zagramy to punktualnie o 12, kiedy inni będą gadać, więc szykujcie się na dobre melo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
18: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
19: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Autopromocja.
20: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
21: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
22: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
20: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
22: A miałbyś takie piękne życie.
23: No dramat.
21: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
22: Maracin
20: i Daria.
0: Autopromocja.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
2: ...25 stopni, tyle maksymalnie pokażą dziś termometry w Mrągowie, choć wiatr może nas nieco chłodzić. To nas czeka po południu. Słońce niepodzielnie ma królować na niebie, chmury pojawią się w nocy i jutro będą towarzyszyć słońcu, ale bez obaw, nieba całkowicie nie zasłonią. Jutro czeka nas kolejny ciepły letni dzień. Termometry będą pokazywały 25-26 stopni. Śmiało można odliczać już czas do wakacji.
1: To są newsy Meloradia Mrągowo.
2: Agnieszka Pędzik. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, a na niebie więcej śmigłowców. Tak jest na Warmii i Mazurach. Powód? Trwają ćwiczenia wojskowe Dzielny Dzik 26. Uczestniczą w nich żołnierze Polski i Litwy. Nową drogą mogą już tymczasem jeździć mieszkańcy Jędrychowa. Zakończył się remont drogi wewnętrznej. To zaledwie 300-metrowy odcinek, ale inwestycja ma ważne znaczenie dla mieszkańców. Remont w całości został sfinansowany z budżetu gminy Sorkwity. I na koniec przypomnę, że trwa nabór do konkursu Moja Posesja, Moja Wieś. Jego celem jest promowanie dbałości o estetykę posesji prywatnych i przestrzeni publicznych. Dzięki udziałowi w konkursie mieszkańcy chętniej dbają o wspólne dobro, mówi wójt gminy Mrągowo Piotr Piercewicz.
3: Nie ma co ukrywać, w ostatnich latach mocno wzrosła społeczna chęć upiększania swoich miejscowości. Sołtysi, rady sołeckie, mieszkańcy dbają o te przestrzenie publiczne. Bo te przestrzenie publiczne są oceniane w tym konkursie, ale oczywiście też dbają, bo chcą, by ich miejscowości wyglądały jak najlepiej.
2: Zgłoszenia przyjmowane są do końca miesiąca.
23: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
24: Jest areszt dla 28-latka, który w centrum Poniatowej na Lubelszczyźnie groził dwóm mężczyznom przedmiotem przypominającym broń. Podczas próby zatrzymania atrapę broni wrzucił do wody. Agresor był pijany, grożą mu 3 lata więzienia. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury. Takie, które zostały zagrabione w czasie wojny. Ministra kultury Marta Cienkowska mówi, że proces jest już na ukończeniu.
25: Te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu.
24: A do Polski wrócił ostatnio m.in. pierścień króla Zygmunta Starego. W Toronto wyniki mundialowych meczów trafnie przepowiada złota rybka. To w akwarium w biurze w Śródmieściu. Przepowiednie sprawdziły się jak dotąd w 80%. Rybkę nazwano Swimbappe.
23: Cóż za przypadek, bardzo ładne.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
23: Siemanko, Adi po tej stronie, mamy 12 na zegarach i walczymy z pogodą, żeby ta no trochę bardziej sprzyjała, bo Biomet chyba nie chce z nami do końca współpracować. Kiedy inni gadają, my już gramy WNW Bet.

Podkręcamy tempo, to jest Melo Radio i powiem wam tylko tyle. Wiecie co, jestem zbyt młody na to, żeby wypełniać kwity w pracy. Ja kompletnie tego nie ogarniam i powiem wam jedno. Cieszę się, że są ludzie mądrzejsi ode mnie. Jeżeli też macie takie przygody, dajcie o tym znać na WhatsAppie Melo Radia. Podzielcie się tym koniecznie, bo dzięki temu ja poczuję się trochę lepiej. A wiem, że wśród nas jest więcej takich osób. A jeżeli też macie trudny poniedziałek, nie martwcie się, na zapas mam od tego muzę. Hardwell, Chris Jones, Young Again. Jedziemy, a wytrzymajcie za mnie kciuki. Proszę.

0: Singer Kaiza, I Can Wait w Melo Radio. Nota, która pięknie nawiązuje do wczesnych lat 2000. No ta stylistyka jest po prostu epicka i lubimy do niej wracać, dobrze nam się kojarzy. A w tej godzinie jeszcze Florence and the Machine Spectrum, Say My Name w remixie Calvina Harrisa, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, bo gramy też coś od Kenziego Żiraka, mianowicie Andalus.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja.
2: Wieczorami
1: idę w Melo
2: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

0: od sklep Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
9: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW z Dunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
8: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Florence and the Machine i Spectrum, Say My Name, Calvin Harris. No, on będzie na tegorocznym Tomorrowland. Jak to pięknie brzmi, w ogóle muszę wam powiedzieć, że uwielbiam Florence. Często słucham sobie wieczorami. No, mamy 19 minut do 13, tak podkręcamy tempo i też przypominam o tym, że szansa na to, żeby zgarnąć szybką kasę, to jest w ogóle całkiem spora i fajna opcja w rozumieniu szansy. No bo tak, wbijacie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, na co byście to wydali, 200, a nawet 500 zł do zdobycia, ziomeczki, no to można sobie fajnie przeznaczyć na co tylko chcecie. Ja tylko powiem, bo to jest naprawdę ważne, im bardziej szalone, im bardziej kreatywne propozycje, tym tak naprawdę większa szansa. Także nie czekajcie, zróbcie to od razu.

0: Stop i Romeo Felix, Anywhere the Lights Are Low w Meloradiu, czyli nutka, która oparta jest na samplach The Riddle, Nicka Kershawa. Tak jest, klasyka. A razem ze mną Ula Harciaryk.
1: Cześć,
0: siemano, gwiazdo.
1: Jestem, tak. I będą newsy, a w newsach ceny paliw maksymalne, bo się zmienią od jutra, no i też będzie gorąco, bo upały.
0: No tak, warto się na nie przygotować.
2: A już o 13 zagramy.
0: Ale Farben, Ren Miller i Body Talk. O tym, że mowa ciała coś potrafi nam powiedzieć, posłuchamy punktualnie o 13 w Meloradiu, także fajnie, że jesteście.
2: Meloradio mrągowo. Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
16: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
17: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
18: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
19: Jak tak, to Allegro.
20: O reklamie.
21: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne obu benzyn jutro będą wyższe. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98, a 98 6,69. Z kolei tańszy będzie diesel 6,17. No i zrobiło się gorąco, do Polski przyszła fala upałów. Według synoptyków lato ma być gorące, mówi Adrian Kisiel z firmy Uponor.
22: Średnia temperatura w Polsce wzrosła od 1951 roku już o około 2,4 stopnia Celsjusza. I fale teraz upałów pojawiają się niestety coraz częściej i trwają coraz dłużej.
1: No i coraz częściej temperatura w nocy nie spada poniżej 20 stopni. Gorąco też we Francji, w połowie kraju obowiązują alerty pogodowe. W Paryżu dziś 39 stopni, a w Bordeaux nawet 43 stopnie.
0: Ciepełko. Super, lato. Ultra, hiper, gorące lato. A w Polsce? Wilgotno, deszczowo. Świetnie. Siemanko, Adi po tej stronie, jest 13:00. Ale Farben i Boty za oko, od tego zaczynamy. No to jedziemy. Hejka!

No sorry, papi, ale no musimy o tym pogadać. No, topic Bech Gigi w Mailoradio. No, a propos, 15 minut po 13, słuchajcie, sprawa pilna. To już ten moment, kiedy powinniśmy poruszyć ten temat, czyli jest gorąco na dworze, to proszę pić wodę. Mieć ze sobą zawsze butelkę, jakaś może, nie wiem, czapka, nakrycie głowy, żeby tam od ciepełka nie poczuł się człowiek gorzej. I jak macie taką opcję, to też innym warto to przekazać, żeby po prostu, generalnie mówiąc, nie zrobić sobie krzywdy i czuć się generalnie git, żeby było wszystko jak trzeba. Robin Schulz i Sugar, odrobina cukru, to też nic złego, pamiętajcie. A ile po tym radości. Wiem coś o tym. Nie, ale serio, oni mi w robocie zakazują mieć cukier, nie? Bo to nie jest bezpieczne. Czy dla

0: Iben i Hollow w Meloradio. 28 minut po 13. Podkręcamy tempo. No i w tej godzinie jeszcze powspominamy trochę. Out of Touch, United Nations, czyli coś, co uwielbiacie i coś, do czego buzia się cieszy i to sama. Nuska też sama chodzi, ale będzie też chce więcej od Fukaja, Liwki, czyli Enklawy. Generalnie szykuje się dużo dobrego brzmienia w Melo.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Karczewski Farby zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, tynk, silikatowo-silikonowy, biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal, wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra, gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
16: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleexpress. Teleexpress. tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
0: Wszystko, czego dziś chcę.
1: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów.

0: okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

Subfocus, Baby Close, On and On w Meloradiu, 17 minut do 14. Zróbcie coś dla siebie dzisiaj. Macie, znaczy mamy poniedziałek i chyba nie znam osoby, która lubi poniedziałki. No chyba, że to jest wolny poniedziałek, wiadomo. W każdym razie, szybka kasa, 200, nawet pół tysiąca złotych, na co tylko chcecie, jak chcecie, zaszalejcie trochę, wydajcie to, na co tylko dusza zapragnie. Meloradio.pl, tam wbijacie i piszecie, na co chcielibyście to konkretnie wydać. I przypominam, że im bardziej szalone pomysły, tym tak naprawdę lepiej. No bo chodzi o siano, które może być wasze. Anotar, talk to you, już teraz Melo.

Każdy z nas ma swoje sekrety. Ciekawe, czy to będzie słychać gdzieś dalej na przykład. Czy ty mnie słyszysz, Mikołaj, czy nie bardzo? Ty, prawie się udało, stary, ale to jeszcze nie to, wiesz? Dobra, a jak zrobiłbym na przykład tak? Ja wiem, że państwo są delikatnie zszokowani tym, co się dzieje, ale musimy jedną rzecz sprawdzić. A weź teraz coś powiedz. Nic nadal? No nic, no słuchajcie. Dobra, ale trzymajcie kciuki, bo mam pewien pomysł. Mikolas i Trips, Hard to Humble, już teraz Melo.

0: wiecie, co lubię w swojej pracy? Że mogę tutaj trochę poeksperymentować. Jestem ciekawy na przykład, czy to, co teraz zrobimy, działa.
1: Chwila prawdy.
0: Mikołaj, słyszysz, co mówimy? Czy
2: prowadzisz eksperyment?
0: O, słyszał wow. mnie.
2: Słyszę, czy wy mnie słyszycie?
0: Słyszymy cię i to nawet nieźle.
1: Nawet cię widzimy.
0: A ty nas słyszysz?
2: Faktycznie.
0: Coś
2: słyszę
0: tam
2: was. Słyszę fajne. Się w radiu też. Wow, magia radia. Magia radia.
1: A w radiu nie widać, tylko słychać.
0: Właśnie, Iga i Mikołaj prawie w studiu. Dobrze. Jak się czujecie dzisiaj?
1: Mega dobrze, świeci słońce, można się rozbierać.
3: A już o 14:00 zagramy.
0: Felix, Jenika, Skala, tak?
2: O, to dobre.
0: Mhm. To bawcie się dobrze, cieszę się, że mogłem pomóc. Wszystkiego dobrego, popatki.
1: Bajo!
3: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
5: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
7: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
8: No dramat.
5: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
6: Maracin.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Uwaga, super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2+1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: O reklamie. Autopromocja.
5: Wieczorami
4: idę w Melo.
5: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: 9FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Nawet 100 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu pierwszej pomocy, informuje MSWiA. Akcja odbyła się w sobotę w blisko 1000 punktów w całej Polsce. W miniony weekend odnotowano też 9 utonięć. Przed sezonem wakacyjnym służby apelują o rozwagę. Ofiarami utonięć są głównie mężczyźni, a przyczyną często alkohol, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: Alkohol obniża koncentrację, alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
3: Od początku kwietnia życie nad wodą straciło 60 osób. No i jeszcze tenisowy spadek. Magda Linette w rankingu WTA spadła z 48 na 58 miejsce. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Wiesz, Mikołaj, że jesteśmy kompatybilni w gwiazdozbiorze?
2: To fajnie. Ale w jakim gwiazdozbiorze?
1: Tym jedynym słusznym.
2: Aha.
0: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Witajcie w poniedziałek, kochani. Jest piękna pogoda.
2: Miko, właśnie, czy w gwiazdach jest zapisane, kiedy w końcu miną upały?
1: Tak jest zapisane, że w następnym tygodniu będzie delikatne ochłodzenie.
2: O, wow.
1: Taki, wiesz,
2: no dobrze,
1: bryza taka.
2: Ale jak nie będzie, to kręcę Małysza z tymi gwiazdami.
1: A wiesz, że dzisiaj wyślemy kogoś na Tomorrowland?
2: Tak, tak. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Będziemy też zbierać magiczne kamienie.
1: I porozmawiamy o Ani Lewandowskiej.
2: Ale na początek Leo Messi. Messi,
1: który
2: Messi,
1: to?
2: Para Messi. No, najlepszy. Najlepszy.
1: Okej.
0: Freak Fight.
2: Ja się go koszulkę ostatnio.
1: Faktycznie, i strzelił hat-tricka.
2: Tak, tak.
1: To on.
2: A który to?

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love, podkręcamy tempo, a wczoraj zaczęło się lato.
1: Wiem, że się zaczęło, bo włączyłem swój wiatrak i on nie zostanie wyłączony, dopóki się nie skończy.
0: Ale to możesz zdjąć koszulkę dzięki temu.
1: No to zdjąłem, ale i tak mi było gorąco.
0: A teraz?
1: A teraz mamy klimatyzację.

0: Lion Hard Roll Core, jak ten koleś wygląda. Polecam wam jego Instagrama. Leo Messi jest okej.
1: Okay. Okej, okay. No to bardzo odważna kwestia, ja bym powiedział, że jest najlepszy. Mhm. No i właśnie ze względu na to, że Leo Messi dużo zrobił dla swojego kraju, dla Argentyny i w szczególności dla ich dumy narodowej, postanowili mu postawić teraz pomnik 26 metrów, wow. 70 ton i Leo Messi, który będzie teraz świecił swoją twarzą nad miastem, nie wiem, nad jakimś miastem. To nie nad tym głównym miastem.
0: Naprawdę jestem pod wrażeniem. Go, Leo!
1: Ale mogliby go tak bardziej żółtego zrobić, no nie wiem, jakoś tak...

0: DJ Remo, Tymek, Sofia Loren w Maloradio. Słuchacie Freak Fightu. Ja myślałam, że w internecie przeczytałam już o wszystkim i widziałam już wszystko. Okazuje się, że nie.
1: Jeszcze wiele rzeczy możecie zaskoczyć, ale no faktycznie dzisiaj najmocniej zaskoczyła Justyna Steczkowska.
0: Wokalistka, piękna, super głos, wyznała, że pod każdym z posadzonych drzew, uwaga, zakopała łożysko swojego dziecka i jest to też wyjaśnienie dlaczego. Jesteś gotowy?
1: Wiesz co, tak. Tylko jak jecie obiad, teraz to smacznego. No.
0: Pod każdym z drzew jest łożysko. Każde nasze dziecko ma swoje drzewo, które jest zasadzone na jego łożysku, na jego cześć. Uważam, że to są ich drzewa.
1: To fajnie.
0: Bo nie wiem, czy wiesz, ale Justyna jest wiedźmą, to są jej słowa.
1: Nie, to się mówi nawiedzona.
0: Naprawdę jest wiedźmą, umie czarować. Chyba.
1: To trzeba uważać, bo jeszcze klątwę na mnie rzuci.
0: Głosem umie.

0: Rihanna S&M, 7 lat przerwy od koncertowania i proszę bardzo, wystąpi podczas Super Bowl.
1: O proszę, czy to będzie wielki powrót królowej?
0: Tak
1: czyżby
0: mówią.
1: Nowa płyta?
0: Tak mówią.
1: O, ho, Iga, to może być dla ciebie fantastyczny okres.
0: Nie mogę się doczekać.
2: Melo Radio, to jest...
3: Melo.

0: Anima, Lisa, Bad Angel. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jeżeli nie macie pieniędzy, to ja mam fenomenalny sposób.
1: Ja już wiem jaki, dlatego robię
0: Ale może wy zrobicie: wow, Iga, jesteś genialna.
1: Na pewno.
0: Sprawdzimy to jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Szukasz idealnego prezentu na dzień daty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik, w tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznicą

0: 23, Olsztyn.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1. Wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1. Już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
3: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: O reklamie.

0: A Armin van Buuren będzie na Tomorrowland w Belgii.
1: To będzie magiczny weekend.
0: A wiesz, co jest jeszcze magiczne?
1: No, twój kamień, tak?
0: Mój kamień. Słuchajcie, kamień, dobrze. Wczoraj było mi bardzo przykro, bo wydałam mnóstwo pieniędzy, więc uznałam, że potrzebuję kamienia, który przyciągnie do mnie pieniądze, więc kupiłam pierścień z kamieniem tygrysim. Oko tygrysa. Będę bogata.
1: I ile dałaś za taki kamień?
0: 200 zł.
1: To chyba nie działa.
0: Ale może mi się zwróci, jak wejdę na meloradio.pl.
1: No, szybka kasa tam bez żadnych kamieni.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Ale mama ten Mikołaj, kupujemy mieszkanie.
1: Gdzie?
0: Gdzie chcesz?
1: Stać nas?
0: Aha.
2: Wow. No tak, w newsach powiem, że no, że jest coraz większa dostępność.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Khali, T. Griffin.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 15:00.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
10: Codziennie.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
14: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
10: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
16: Ula Harciarek, on the mic.
17: Na początek Poznań. Tam na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska doszło do zderzenia autokaru z tramwajem. 4 osoby są ranne. Za średnią pensję kupimy w Polsce większe mieszkanie, bo przez ostatnie 2 lata ceny były raczej stabilne, a pensje wzrosły, więc można kupić więcej metrów kwadratowych. Rankomat.pl i Jarosław Sadowski.
18: W przypadku par największy wzrost o 33 metry kwadratowe z 70 do 103 metrów kwadratowych nastąpił w Częstochowie.
17: Najgorzej z dostępnością jest w Warszawie. Polska truskawkami stoi. Nasz kraj jest 2. w Unii Europejskiej producentem tych owoców. Wyprzedza nas tylko Hiszpania. W zeszłym roku w Polsce zebrano ponad 150 tysięcy ton truskawek.
16: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i dowodnimy wam, że Anna Lewandowska ma naprawdę skomplikowane życie.
10: No pewnie, przecież nikt tyle nie wycierpiał co ona.
16: A na dobry początek Save My Love.

0: Break Free. Ariana Grande, podobno jej nowa płyta wychodzi 31 lipca. Mm. Byłeś kiedyś Ariano Grandowiczem?
1: Nie.
0: Jak to?
1: No nie, no ja już byłem duży, jak zrobiła karierę.
0: A zapominam cały czas, że ty jesteś stary. No trudno.

0: Florida, Kesha we Freakfajcie. Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jest ta para, na której się często skupiamy.
1: Tak, głównie dlatego, że on świetnie gra w piłkę nożną, a jej to przeszkadza.
0: No, ostatnio Anna Lewandowska rzekomo powiedziała, że często zasypia na dywanie, gdzie popadnie, że jest sama, że bała się, że ze zmęczenia zaśnie przy córce. Nad wanienką takie łzy leciały, tak płakała, że Robert pojechał na zgrupowanie, że będą przez tygodnie same. Damn. Że to on zawsze kąpał Klarę.
1: A jakby płakała, jakby na etacie musiała tak jeszcze robić, albo w ogóle będąc samotną matką. Tragedia.

0: Buziaczek, nie ten przycisk kliknęłam. W ogóle się tym nie przejmujemy, tak? Zdarza się najlepszym.
1: No tak.
0: A ja teraz muszę zmienić klimat na trochę taki...
1: Taki...
0: GTA.
1: GTA 6. O mój Boże. GTA 6 nadciąga. Mamy nadzieję przynajmniej, że nie będzie opóźnione.
0: Miało być 26 maja.
1: Tak, docelowo listopad tego roku.
0: Jasne.
1: Ale pytanie, ile nas ta przyjemność będzie kosztować?
0: Moim zdaniem ta przyjemność jest bezcenna, ale z przyjemnością posłucham, jakie przygotowali dla nas zagadki.
1: Znaczy, no oficjalnie jeszcze nic oczywiście nie wiemy, natomiast jeden ze sklepów trochę chyba za szybko uruchomił przedsprzedaż. Tak. I mamy takie ogólne pojęcie, ile to może kosztować. Najtańsza wersja, czyli wersja cyfrowa, bez żadnych tam dodatków i wodotrysków, 390 zł.
0: Świetna cena.
1: Najdroższa nawet 865.
0: A myślisz, że to kosztuje tak dużo, bo tam na przykład masz taką reakcję live, że przychodzą fajne panie do ciebie, dlatego to tyle kosztuje?
1: Na pewno tak. Zastanawiam się właśnie, czy takie ceny rzeczywiście będą, no bo z jednej strony, no wiadomo, GTA 6,
0: tak.
1: Czekamy
0: tak.
1: Na to już dekadę albo więcej. Natomiast jeżeli ustawią sobie faktycznie takie ceny, no to no będą musiały jakby...
0: Spać?
1: Nie, chodzi, że ta cena wyznacza pewną jakość, nie, której się spodziewamy. Mm-hmm. Więc jeżeli ja bym zapłacił za GTA 6 390 zł, to się spodziewam, że to będzie najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek zagrałem i kiedykolwiek zagram.
0: No to trzymamy kciuki, ja od razu uprzedzam mojego szefa i wszystkich tutaj zgromadzonych, że biorę wolne.
1: No, ale ja też biorę wolne wtedy, no to co? Co my wtedy zrobimy?
0: To razem bierzemy wolne, a program zrobi ktoś inny, okej?
1: Okay?
0: No to umówieni.

0: Ujel, Moving to the Sun. Drodzy panowie, najważniejsze jest strzelanie goli w piłce nożnej.
1: To prawda. Coś już tam wiesz.
0: I nie mamy dobrych wiadomości.
1: No, na pewno nie dla fanów Cristiano Ronaldo.
0: O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurilla Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów, tylko 165 zł. Tikurilla Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów, tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
2: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: O reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz, One With The Wolves. Podkręcamy tempo w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. A teraz nie mam dobrych wiadomości dla fanów męża... No dobra, dla fanów... Jak on się nazywa? Georgina Rodriguez.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Tak, tylko musimy być ostrożni, bo ostatnio Paweł Paczul, taki dziennikarz sportowy, napisał na X-ie właśnie, że... Z Ronaldo Portugalia gra w dziesiątkę i strasznie go tam zniszczyli w komentarzach, fani.
0: Dobrze.
2: Ronaldo.
0: To ja się nie znam na piłce, a przeczytałam, że w swoich ostatnich 10 meczach na Mistrzostwach Europy i Świata nie strzelił ani jednej bramki.
2: To prawda, no i to jest trochę taki case, wiesz, że no fajnie by było, jakby coś tam pograł, ale chyba już należy odwiesić buty na kołek, przynajmniej
0: zajęty.
2: Reprezentacyjne.
0: On jest zajęty strzelaniem gdzieś indziej.
2: Być może.

0: Fire, Fire w Meloradiu. Ja nie wiem, ci Norwegowie to naprawdę mają...
1: Spust.
2: No,
0: spust.
2: Lubią się bawić i o tych Norwegach powiem w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: All the Time. You say to you miss me.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
10: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
12: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio. Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Co jest grane w Mrągowie?
13: Agnieszka Pędzik. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Mrągowie zaprasza dziś w swoje progi na wyjątkowy koncert absolwentów. To będzie zwieńczenie lat ich ciężkiej pracy, wielu godzin spędzonych na próbach. Dziś swój talent i pasję zaprezentują na scenie mieszkańcom Mrągowa. Początek o 17:00. Wszyscy są zaproszeni. Podobnie jak na powitanie wakacji, które w Mrągowie będzie w piątek. Plac Unii Europejskiej będzie rozbrzmiewał muzyką od 17:00. Najpierw wystąpi mrągowski zespół bluesowo-rockowy Mak, a o 18:00 gwiazda wieczoru, nominowana do Fryderyków grupa Sad Smiles. Wstęp oczywiście będzie bezpłatny. Teraz o jednej z najciekawszych sportowych imprez, które tego lata będą w Mrągowie. Zarówno dla publiczności, jak i siłaczy, którzy będą sprawdzać swoje możliwości. W Małym Amfiteatrze na Placu Unii Europejskiej odbędzie się druga edycja zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc o puchar burmistrza miasta Mrągowo. Sportowe święto 4 lipca.
14: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia.
15: Przed mikrofonem Ula Harciarek. Wkrótce ma ruszyć ogólnopolska infolinia dla ofiar przestępstw. Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie tego numeru przez 2 lata. Będzie funkcjonował jako bezpłatna ogólnopolska i anonimowa linia wsparcia. Za przesyłkę spoza Unii trzeba będzie zapłacić cło i to już od 1 lipca. Dotyczyć to będzie paczek o wartości 150 euro. To ma ograniczyć liczbę przesyłek z Chin, mówi minister finansów Adam Domański.
16: Wiemy, że często są to przesyłki, których wartość jest radykalnie zaniżona.
15: 3 euro będzie naliczane dla każdego towaru w przesyłce spoza Unii. No i jeszcze o norweskich kibicach piłkarskich. W trakcie ich niedzielnego rejsu trzeba było dowieść piwo, bo wypili cały zapas. Do Wymiorku Norwegia zagra na mundialu z Senegalem.
14: Liczą, że będzie im się jakoś łatwiej grać?
8: To nie oni grają.
14: A. Pokażcie swoje zdjęcia w galerii, w telefonie, powiemy wam, kim jesteście.
8: O, no nie wiem, czy chcesz to oglądać.
14: Nie, chcę. No pokaż.
8: Nie.
14: To ja też...
8: Też nie.
14: No nie.

0: No to pokaż, co masz w tej galerii.
1: No kotki.
0: Kotki?
1: W piwnicy.
0: Podobno ludzie robią więcej zdjęć swoim właśnie pieskom, kotkom niż swoim partnerom.
1: No, czy to mnie dziwi? Chyba nie. No bo komu potem te zdjęcia pokazujesz?
0: Partnerowi.
1: No właśnie, tak zdjęcie na przykład twojego Michała. Ja wiem, jak on wygląda, nie muszę go oglądać więcej razy na zdjęciach. Natomiast kotka zawsze chętnie obejrzę.
0: Czyli to o to chodzi.
1: No
0: ale
1: chyba
0: w ogóle,
1: tak.
0: Wiesz co, ja mam 3 zdjęcia mojego Michała w galerii.
1: No bo nie pokażesz, nikt nie powie, o, jaki słodki człowiek.
0: Ale na kotka.
1: No pewnie.
0: Pokażę ci kotka, patrz, poczekajcie. Robimy live reaction. Uwaga.
1: O.
0: No właśnie. A na Michała to byłoby, no człowiek.
1: No znam go, no tak.
0: No ale mojego kota, a bo go nie znasz.
1: Ale nawet jakbym go znał, to bym chętnie oglądał.
0: O.

0: Melo Radio. Ja nie mam prawa jazdy, nie jestem kierowcą, chociaż przymierzam się do tego.
1: To wiem, wszyscy już czekamy, tylko
0: Warszawa, szykuj się.
1: Zamknąć się w mieszkaniach i nie wychodzić na ulicę.
0: Bardzo śmieszne. Ja jestem taką półblondynką, pragnę zauważyć, więc nie będzie tak źle.
1: No dobrze, to zobaczymy. A jak już trochę pojeździsz, no to nabierzesz trochę wprawy i przede wszystkim pewności siebie, bo ciekawe badanie zostało przeprowadzone o polskich kierowcach i...
0: Tak?
1: 75% ankietowanych kierowców uważa, że jeździ bezpieczniej niż inni.
0: Czyli każdy myśli, że ja jeżdżę najlepiej.
1: Tak. No tak. Znaczy w moim przypadku to jest akurat prawda. Jak wsiadam za kierownicę, to każdy jest głupi, tylko nie ja. Haha.
0: Słyszałam to na własne uszy.
1: No bo zamulają, zamiast jechać na zielonym, to stoją jak te osły. Co oni tam robią?
0: I Mikołaj tylko, no jak jedziesz?

0: Absolutnie fantastyczne. Sad Girls, Bibi Rexha, David Guetta w Meloradiu. My z Mikołajem jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami.
1: Bardzo mi smutno, że już się skończył poprzedni sezon, ale spokojnie, będzie kolejny. Już wiemy, że Helena Englert weźmie udział, a teraz poznaliśmy drugą uczestniczkę.
0: Znacie Every Night?
1: No pewnie, Mandaryna. Będzie tańczyć.
0: I mi się wydaje, że ona w ogóle zatańczy właśnie do tej piosenki swój pierwszy taniec.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to będzie taki dla niej renesans teraz. Mm-hmm. Że wchodzi w taką swoją erę renaissance girl.
0: Wow! Nawet wow! Nowe w ogóle jakieś takie
1: no wiem,
0: pojęcie.
1: Coś tam widziałem w internecie.
0: Wow.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
15: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
4: Po reklamie.

0: Love is the only thing. Grupa ludzi będzie mogła usłyszeć ten kawałek na żywo na Tomorrowland w Belgii, bo Melo Radio was tam zabiera i robimy to z czystą, ale to czystą przyjemnością.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: Ja mam ciary, bo to jest nasz ostatni wielki finał wysyłania słuchaczy na Tomorrowland.
3: Ostatni raz zatańczymy przed samym Tomorrowlandem, a do tańca zaprosimy teraz Paulinę. Dzwonimy do niej, ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon, a później zobaczymy.
4: Słucham.
0: Siemka Paula, Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: Siemanko.
4: Cześć.
0: Paula. Czy twój chłopak gdzieś cię przeleciał ostatnio? Samolotem?
4: Prawie, ale się spóźniliśmy.
0: No właśnie, bo Sebastian, twój chłopak jest prawie już pilotem, zgadza się?
4: Tak, to prawda.
3: Mhm. A w waszym zgłoszeniu Tomorrowlandowym widzieliśmy właśnie, że wybieracie się w podróż samolotem, tylko biletów wam zabrakło na Tomorrowland, czyli tych najważniejszych.
4: Tak, bardzo byśmy chcieli, od 3 lat próbujemy je zdobyć i załapać się w losowaniu. W końcu stwierdziliśmy, że chyba łatwiej będzie wygrać niż kupić. Ten szalony i odlotowy pomysł.
0: Bardzo odlotowy pomysł. To może zróbmy tak, że zadzwonimy do twojego chłopaka, do Sebastiana. My się wyciszymy, Paula, i ty się do niego odezwiesz i zadasz mu takie przewrotne pytanie. Gdzie byś mnie przeleciał? Czy mogłabyś się o to go zapytać?
4: Jasne.
0: Super. To dzwonimy do niego, my się już wyciszamy. Oby odebrał.
5: Halo?
4: Halo? Cześć Sebastian, to Paula. Mam do ciebie pytanie. Gdzie byś mnie przeleciał?
5: No, oczywiście.
4: Ale gdzie?
5: No, jak to gdzie? No, na Tomorrowland, no.
0: Ale wybrnął! Sebastian, Iga, Mikołaj, Melo Radio, miło nam.
3: Siemano.
5: Siemano, witajcie, cześć.
0: Wybrnąłeś, chłopie, wiesz? Bo ja już myślałam, że skręcą twoje kosmate myśli gdzieś.
5: Och.
3: No, ale udzieliłeś jedynej poprawnej odpowiedzi, ponieważ...
0: O, Paulina, nie, Sebastian, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
5: O, jak super, cudownie.
4: Super, dzięki, tak się cieszymy.
5: No marzenia spełniacie, kochani.
0: Wow, wow.
3: Aż tam jakiś remix wszedł i do tego zabieramy was razem z ekipą Melo, naszym busem prosto do Boom w Belgii.
5: O, ale no,
4: super,
5: rewelacja.
4: Dzięki, nie możemy się doczekać.
0: I jeszcze wam damy Tomorrow Paki, czyli plecak, bluza, skiety. Wszystko to dla was.
3: I dorzucamy też zestaw kosmetyków.
5: No to ekstra. Będziemy doskonale przygotowani. Strasznie dziękuję.
4: Na pewno wszystko się przyda.
2: Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Better Times, Robin Schulz. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Zbliża się 17 i Mikołaj tak bardzo chciał, żeby było jakieś delikatne ochłodzenie, że przyszła Ula i ma dobre wieści.
1: Będzie chłodniej?
2: Będzie deszczowo.
1: To i też dobrze.
3: A już o 17 zagramy.
1: Talk to you. Another. Wiesz, że to jest obecny numer 1 30 Meloradia?
0: A wiem, bo śledzę.
1: To dobrze.
0: A u nas jest bardzo słoneczny i ten numer zagramy punktualnie o 17.
3: Autopromocja. Wieczorami. Idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: Odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
3: MediaMarkt. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda. Let's go!
2: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
16: MediaMarkt. Po reklamie.
17: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Co jest grane w Mrągowie?
18: Agnieszka Pędzik. Na początek kinowa propozycja na wieczór. W kinie Zodiak w Mrągowie obejrzycie mrożący krew w żyłach film Pasażer. Młoda para jest świadkiem makabrycznego wypadku na autostradzie. Gdy rusza w dalszą podróż, okazuje się, że nie jest sama. Staje się celem demonicznej siły czyhającej na jej życie. Seans o 19.30. Ania Rusowicz, Phil i Bryska wystąpią w Mrągowie. Zobaczycie ich na scenie podczas Dni Mrągowa. Święto Miasta wystartuje 3 lipca i potrwa do 5. Wpadajcie do amfiteatru nad jeziorem Czos i na Placu Unii Europejskiej. Tam będzie się dużo działo. Nasz amfiteatr niebawem stanie się też stolicą dobrego humoru. Przed nami 27. Mazurska Noc Kabaretowa. Poprowadzą ją Marcin Daniec, Jerzy Kryszak i Marcin Wójcik, a na scenie zobaczycie m.in. Ani Mrumru, Katarzynę Pakosińską, Andrzeja Grabowskiego czy Czwartą Falę do 10 lipca od 19.30.
19: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
20: Ula Harciarek on the mic.
21: Strona ukraińska wycofała się z ustalonej daty spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę, informuje prezydencki minister Marcin Przydacz. W piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Władimirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Burze w pogodzie. IMGW wydało alerty m.in. dla województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Może wiać też silny wiatr. A w Poznaniu trwa festiwal Malta, a w nim perełki teatralne, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agata Kołacz.
22: 24-godzinny maraton teatralny z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Ona i setka mężczyzn, z którymi spotka się w tej samej, ale za każdym razem innej scenie rozstania.
21: Festiwal potrwa do niedzieli.
20: Słuchacie Freak Fightu, mamy 17 i jak codziennie o tej porze będziecie nam potrzebni.
19: Będziemy mieli do Was pytania, ale dzisiaj będzie ono wyjątkowo ważne.
20: Masz rację. WhatsApp Meloradia się przyda. Gdzie go znajdziemy, panie redaktorze?
19: Wchodzimy sobie na meloradio.pl, najlepiej na telefonie. Tam na samym dole, jak zjedziecie, to będziecie mieli odnośnik do naszego WhatsAppa.
20: I głosówki przyjmiemy, i tekstówki, ale na jaki temat? To o tym za chwilę, teraz Talk to You.

0: strasznie. Co teraz?
1: Mam jeden patent, ale on wymaga posiadania wiatraka.
0: Mhm.
1: Zamrażasz butelki z wodą.
0: Tak.
1: Nie, w zamrażarce, a potem je tak wieszasz z tyłu tego wiatraka, dajesz na maksa, jest taka klima dla biedy.
0: Fajne, jak nie masz pieniędzy, to jak znalazł.
1: I tak akurat... w domu robię, bo akurat nie mam pieniędzy.
0: Dla mnie idealne. Kochani, jakie są sposoby na upały? Dajcie znać WhatsApp Meloradia, nagrywajcie nam głosówki, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A ja uważam, że najlepiej to się rozebrać.
1: To jest twoja odpowiedź na każde pytanie.
0: Jak ty mnie znasz.

0: Satan, Gips w Meloradiu. Sprawdzamy wasze sposoby na upały.
1: Tak, ale zaczniemy najpierw od porady konsumenckiej dla ciebie. Ktoś napisał, rozebrać się, to było dobre, ale pamiętaj, Iga, nie bądź Shonem.
0: Uła, mocne słowa. Dobrze, będę pamiętać, aby nie być Shonem. A co to jest?
1: Nie mogę powiedzieć.
0: A ja nie wiem.
1: To ja ci powiem później.
0: Ale mamy też wiadomość od Janusza, który proponuje, żeby się położyć na ziemi, bo im niżej, tym chłodniej.
1: No jest to jakiś patent, to prawda.
0: Jest też cesarzowa internetu.
2: Jak wychodzimy, to zawsze przed wyjściem na takie słońce smarujemy sobie rękę kremem z filtrem i pić dużo wody.
0: Wiadomo.
1: Ale dalej mi jest po tym gorąco, więc tak nie wiem, czy zadziałało.
0: No, dlatego czekamy na wasze sposoby.
1: Sposoby na upał. Szukamy ich, poszukujemy. WhatsApp Meloradia, tam możecie zdradzać swoje sposoby na upały. Najłatwiej trafić na naszego WhatsAppa przez odnośnik na stronie meloradio.pl.
0: Czekamy na głosówki.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Pukaj, Liwka, Enklawa chce więcej. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu i tak sprawdzamy sposoby na upałę. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki.
1: Chcemy więcej.
0: Dobrze, panie redaktorze, to jest taka głosówka przewrotna od słuchacza.
2: Sposobu na upału nie mam, dlatego że kocham lato i twierdzę, że lepiej się dwa razy spocić niż raz marznąć klimat.
1: Okej. Ja za chwilę wyjdę i może sprawdzę, jak jest dobry sposób na upały.
0: Tak po prostu wyjdziesz?
1: No.
0: Okej, to szukaj tego sposobu.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc udałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Bez Don Diablo w Molo Radio, tak podkręcamy tempo. Mikołaj postanowił poszukać sposobu na ochłodę na zewnątrz, więc wyszedł z pracy, tak po prostu.
1: Siemanko.
0: No siema.
1: Wiesz co, powiem ci, że twój sposób na rozbieranie się chyba się nie przyjął wśród ludzi. Nikt nie chodzi rozebrany po ulicy.
0: Aha.
1: Okazuje się, że najlepszym sposobem na upały jest klimatyzacja.
0: Wow, jesteś genialny, naprawdę. To ja też idę. I włączę klimat.

0: Tańcz, tańcz.
1: Jezu, jak pięknie.
0: Tańcz, tańcz,
1: Mikołajowi
0: tańcz.
1: Jest tak smutno, że...
0: Gdzie on jest?
1: No on się załamał, że ty idziesz na urlop.
0: A, i stwierdził, że dlatego pojedzie i się nawet nie pożegna.
1: Tak.
0: To się nazywa miły kolega z pracy. Nie bądźcie jak Mikołaj.
1: Przykro mu się
0: jak
1: zrobiło.
0: Jak tego słuchasz, to nie pozdrawiam.
1: Ale ja jestem tutaj
0: i
1: dla ciebie.
0: Ciebie pozdrawiam.
1: A bardzo pięknie, dziękuję. Co przygotowałeś na swój ostatni
0: Ojej.
1: Dzień?
0: Przed urlopem.
1: Przed urlopem.
0: No szef tego słucha, więc wiesz, nie mów
1: przed
0: takich...
1: Przed urlopem.
0: Będzie dużo fajnych rzeczy, będzie między innymi szybka kasa, prawda?
1: Prawda.
0: No, prawda.
2: A już o 18:00 zagramy...
0: Don't want your love, Ilenium, Ellie Goulding, no oni też będą.
1: Ja chciałam być, wiesz, taka zabawna, że twój ostatni dzień, tak jak ty na swoim Instagramie.
0: A, no tak. Szczyt humoru, pewnie.
1: Szczyt humoru.
0: A ty, Iga, będziesz?
1: Kiedy? No, w sensie, no, ogólnie będę, no,
0: no
1: ale
0: no, poczekaj, buzi.
1: Mua, mua, mua.
0: No właśnie, bo ja jutro muszę dolecieć.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Ruszają śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. To tam pracował lekarz milioner. Dotyczą możliwości oszustwa i niegospodarności. Śledczy chcą przesłuchać m.in. władze stolicy, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie.
1: Śledczy chcą też sprawdzić, czy lekarz, który kierował SOR-em, miał do tego wystarczające kwalifikacje. Benzyna jutro będzie droższa. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 5,98, ale diesel tańszy 6,11. No i na koniec najlepsze kinowe otwarcie tego roku to piąta część Toy Story. W weekend premiery zarobiła ponad 300 milionów dolarów na całym świecie.
0: Mogliby się podzielić, nie?
1: Tak,
0: ja bym z chęcią przyjął, ja szczególnie, też. Że jest przed pierwszym.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: idę w melo.
1: Czasem taka mała zmiana robi wielką różnicę, więc ja wam teraz zademonstruję przykład. Poniedziałek. To brzmi strasznie. Poniedziałek 18 brzmi już zdecydowanie lepiej, bo to krok bliżej do piątku. No i razem go postawmy, odczarujmy ten wieczór i zróbmy go najlepszym w Polsce. Postaram się, żeby tak było. Tu Pychu, siemano, Ilenium i Eli Guldin na początek. To Don't Want Your Love.
0: Melo Radio. Idę w melo. Two ships in the night.

Bad Angel. To Anima i Liza w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. 10 minut po 18 na zegarach. No humory mam nadzieję w ten poniedziałek wam dopisują, no a za moment jeszcze bardziej mam nadzieję właśnie, że wam je poprawię, no bo mam melomerczy do rozdania. W zabawie o czym myśli Pychu? Jeśli zgadniecie, co mi po głowie chodzi, no to coś z naszego melomerczu dostaniecie, a dziś myślę o jedzeniu. No i to jest jedzenie, które jest najlepsze, kiedy jest słodziutkie, no i kiedy jest lato. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. 321 321 777, ten numer telefonu za moment wam się przyda.

0: Rytmy poniedziałkowej nocy, Rhythm of the Night w Melo. Feed the Ground, 19 minut po 18 na zgarach, a ja mam do was naprawdę bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, do zgarnięcia merch od Melo Radia. Patrzę na moją wydawczynię i może tak będzie mi kiwała głową. Torba, okej. Dobra, brelok do kluczy, okej. I może pomadka. No i cudownie. No i wszystko już wiemy, taki zestaw jest do zgarnięcia w zabawie O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, wy próbujecie zgadnąć o czym. No i daję wam podpowiedzi. No i dziś myślę o jedzonku. O jedzonku, które jest najlepsze wtedy, kiedy jest słodkie i wtedy, kiedy jest lato. Czekam na wasze telefony 321-321-777. Tutaj dzwonicie zazwyczaj totalnie za free do mnie, prosto do studia. I możecie pytać albo zgadywać. Zależy, jacy jesteście pewni siebie. No to odbieram pierwszy telefon. Siemane, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Tomek.
0: No cześć, Tomek. No to pytasz, czy od razu strzelasz?
2: Pytam, czy to jest owoc polski?
0: Słuchaj, z tym jest akurat bardzo śmieszna sprawa, bo no. Czytam, że jest... Poczekaj, zacytuję ci w tym momencie dokładnie. Botanicznie jest to owoc, ale w rolnictwie i klasyfikacji warzywnej uznaje się go również za warzywo.
2: No pięknie.
0: No to musisz strzelić.
2: Pomidor.
0: A i niestety nie o to chodzi. Pomidor ci też odpowiadam, ale to nie jest niestety to. Dzięki wielkie za zabawę, no to odbieram dalej. Halo, siemanko, jak masz na imię? O, tutaj nikt nie ma na imię, bo ktoś odrzucił. Nie bójcie się, ja naprawdę nie gryzę. Siemano, jak masz na imię?
3: Siema, siema, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz, no to o czym myśli Pychu?
3: Może arbuz.
0: No pewnie, że tak. Czy ty też jak byłeś mały i jadłeś arbuza, to się bałeś, że ci z pestki wyrośnie drzewo w brzuchu?
3: Oczywiście, że tak.
0: To nas łączy, stary. Torba, brelok do kluczy i pomadka, taki zestaw merch od Melo Radio w tym momencie leci do ciebie.
3: Dzięki wielkie, pozdrawiamka.
0: I smacznego arbuza w to lato.
1: O czym myśli Pychu?

0: Sunflower to Lumix i mocno podkręcona wersja tego numeru. Tego też tiktokowego virala. Jedna też z nowości na naszej playce. 29 minuty po 18, a Julka Wieniawa szaleje. Słuchajcie, wybrała się na Ibizę ze swoim przyjacielem, no i jak donoszą portale plotkarskie, zrobiła sobie z nim matching tatu. Taką dwójkę ludzi trzymających się za rączki. No słodko. No i to w sumie taka bardzo praktyczna pamiątka z wakacji. Przynajmniej nigdy się nie zgubi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

To promocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekrom, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

kultowy klasyk, ale zawsze wchodzi niesamowicie dobrze. Jest to Kashmir i Was i to Secrets w Melo. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19. No i też tak świetnie będziemy bawić się w tym roku w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Jeśli chcecie tam być, to uważnie słuchajcie Melo Radia, no bo co jakiś czas mamy dla was wejściówki. Tych jest jeszcze sporo, więc obiecuję, że na pewno jeszcze będą szanse na to, żeby je zgarnąć. No, a warto tam się przejechać do Kołobrzegu, no bo ta impreza to prawdziwy sztos. No bo wystarczy spojrzeć chociażby na nazwiska, które tam się pojawią. Od Cigali, przez Sonego Fodere, Wally'ego Lopeza, Billy Gillis, Urzela czy Jamesa Hype'a. Oni wszyscy będą w Kołobrzegu. Będzie też grupa Meduza, która ma dla nas zupełną nowość na antenie Mela. To Silence.

0: ci oddać.
1: Kochasz? Pyta Sobel.
0: Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz.
1: No oczywiście, że cały czas kochamy ten numer, ale kochamy też kawałki, które pojawią się po 19.
2: A już o 19 zagramy
1: Just Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten kawałek na antenie Melo pojawi się punktualnie o 19, a zagram go przed wszystkimi, kiedy inni będą jeszcze gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Idę w Melo! Na zegarach już punktualnie 19. Mam nadzieję, że wy już dawno po pracy. No i jedyne, co macie z nią związanego, to to, że właśnie wybiła 19 i możecie z niej wyjść. A ja wam postaram się pograć w drodze do domu jak najlepiej potrafię. W końcu taki zaczynający się zachodzik słońca. To idealny moment, żeby zagrać bardzo fajnie. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To na początek, później Ella Henderson i Rudimental. Będzie też Dubdox i How Does It Feel. Ja też będę. Tu Pychu, siemano.
4: Melo Radio. Idę w Melo.

Abducts of Mellow. How does it feel? 9 minut po 19 słuchacie Meloradia, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A to Lambery.

0: Calvin Harris, ten gość wie, jak nas rozgrzać. To Summer w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 19.18 na zegarach. Czas zająć się kasą.
1: Szybka kasa.
0: No to właśnie w tym momencie wybrałem numer, no i dzwonimy do Ani, która zgłosiła się na meloradio.pl, no i czekamy 5 sygnałów. Na to aż Ania odbierze. 2 już za nami. Ania, to jest ta chwila, to jest ten moment, żebyś teraz wzięła telefon, bo to on dzwoni. On chce, żebyś go odebrała. No i się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć. Ja go odebrałam, bo mnie wszystko boli.
0: No właśnie, dlaczego ty potrzebujesz 200 od Melo, powiedz.
2: Jak nie wiadomo na co, to na masaż. Ostatnio wróciłam do biegania i...
0: Ulala!
2: Trochę się przeciążyłam, że tak powiem. Formy jeszcze nie mam, jedynie formy, którą przypominam, to obecnie babki piaskowej drożdżowej.
0: Czyli lato nadeszło, ale forma nie.
2: Forma jeszcze nie.
0: Ania, ale... wszystko jest do nadrobienia, spokojnie, lato jest długie.
2: Dzięki, mam nadzieję, że się uda. Krok po kroku, dosłownie.
0: Ależ oczywiście, no i krok po kroku też byś chciała pójść do salonu masażu, tak?
2: Tak.
0: A jakiś taki specjalny masaż, czy taki basicowy po prostu?
2: Nie basic, tylko taki bardziej mocny jednak w sumie.
0: Tak, taki, żeby poczuć.
2: Tak, żeby na drugi dzień jeszcze bardziej bolało.
0: Dobry masaż boli dwa razy i bardzo dobrze. Ania, dostajesz właśnie 200 od Meloradia, taka szybka kasa leci do ciebie.
2: Super, dzięki ślicznej, pozdrawiam Ale też, i was też pozdrawiam.
0: I my też. I wszystkich gorąco pozdrawiamy. A co, żeby nikt nie był pominięty. No mam nadzieję, że będziesz teraz biegła do bankomatu po szybką kasę tak szybko jak do studia masażu.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Mikolas i Trips. To Hard to be Humble w Melo. Nowość od spółki naszych dwóch Mikołajów na antenie Melo. 28 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No i słuchajcie, nie ma co wyjeżdżać za granicę. No bo u nas pięknie, ciepło, letnio, bardzo gorąco, no a w Stanach gorzej. No właśnie czytam, że dzisiejszy mecz mundialowy Francja-Irak, który ma się odbyć o 23 naszego czasu, jest zagrożony, no bo przewidują mocne burze, wiatry, no i w ogóle tak nie fajnie ma być. Te wszystkie tam zjawiska atmosferyczne mają się pojawić nieciekawe. No za to Lionel Messi przed chwilą w meczu z Austrią spudłował karnego. Więc coś mi się wydaje, że w szatni to będzie grzmiał szybciej niż burza.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.

to Colors i Cynical w Melo. No i oczywiście sample z Safri Duo, to Cynical. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 20. A wy pamiętajcie, że cały czas możecie na wasze ulubione numery głosować na meloradio.pl, no bo tam czeka na was 30 Meloradia. W zeszły piątek robiliśmy i kręciliśmy ją na barce. Zresztą pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczkę, która była w piątek na barce, a potem w niedzielę spotkaliśmy się razem w restauracji. Było bardzo fajnie, więc gorąco zapraszam. Widzicie, takie historie może napisać los. Wbijajcie też na barkę Meloradia, którą będziemy organizować, a kiedy to wam jeszcze powiedzą tutaj wszystko. W każdym razie na meloradio.pl wbijajcie głosować na 30 Melo, waszą listę hitów, no bo tam na wasze głosy czeka między innymi ten kawałek. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion. To DNA, More Than a Game, tegoroczny hymn mundialu.

0: Lost Frequencies, który wystąpi w tym roku na Tomorrowland. My też tam będziemy, nasi słuchacze też tam będą. Możecie zobaczyć to między innymi na Instagramie Meloradia. Tam są zwycięskie filmiki, zwycięskie zdjęcia. No i właśnie ta cała nasza ekipa wybierze się z nami już w przyszłym miesiącu do Belgii. No ja się jaram maksymalnie, wiem, że wy też. No i wiem, że też jaracie się na to, że 20 zaraz. No bo w poniedziałek to zawsze dobra informacja. Czym później, tym lepiej.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Ich Dive Into The Ocean otworzy 20:00, to się stanie już za moment.

0: Reklama. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1. Wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
1: Po reklamie. Radio Mrągowo. Idę w Melo.
3: No i 20 minęła, to jest Melo Radio, on to zrobił. Lionel Messi strzelił gola w meczu z Austrią, no i został właśnie najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. No naprawdę wielkie ukłony, to wydarzenie na pewno na długo przejdzie do historii, tak jak numer od Rihanny, którego zagramy za moment. Będzie jej kultowe Don't Stop the Music, padnie też Urzel, będzie Ale Farben. Zaczynamy od Aloka i jego Dive into the Ocean.
1: Melo Radio, idę w Melo.
3: Tu Pychu, siemano.

0: Radital Kövmela. To ale Farben. A także René Miller. A kto lubi polskie morze?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo właśnie nad polskie morze chcemy was wysłać na Sunrise Festival, imprezę, bez której, no umówmy się, prawdziwi festiwalowicze no nie mogą zaliczyć lata do udanych. Od 31 lipca do 2 sierpnia bawimy się razem, no i wiem, że chcecie do naszej Melo ekipy dołączyć. Właśnie teraz trzymam w dłoniach podwójne zaproszenie na 31 dzień lipca, piątek, wtedy wystąpią m.in. Scooter, Urzel, Sigala, Sony Fodera, jest kilka też innych mocnych nazwisk. Line-up naprawdę gorący i bogaty. Jeśli chcecie się tam pojawić, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i w głosówce do mnie krzyknijcie: jadę na Sunrise Festival! Taki najlepszy okrzyk, najbardziej kreatywny. Dosłownie wszystkie chwyty są dozwolone. Nagrodzę podwójną wlotką. Odnośnik do WhatsAppa naszego Meloradia znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Axwell i Ingroza, których usłyszycie na tegorocznym Sunrise Festival, to More Than You Know w Melo.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No właśnie, a propos tej imprezy, na której mam nadzieję będziecie bawić się razem z nami, no to mam podwójną wlotkę na 31 dzień lipca. Piątek, piąteczek, piątunio, wakacyjny, który możecie spędzić tam razem z nami w Kołobrzegu z Melo Radiem. No i poprosiłem, żebyście wysyłali głosówki na WhatsAppa, w których krzykniecie: jadę na Sunrise Festival! No i Maciek zrobił to tak, że po prostu moje serduszko zostało ukute.
2: Niech usłyszy cała Polska, jadę na Sunrise Festival z Melo Radiem!
0: Au, dokładnie, niech cała Polska to usłyszy. Maciek, właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na Sunrise Festival z Melo Radiem. Będziesz tam razem z nami 31 dnia lipca. Jeżeli wy jeszcze macie ochotę, żeby tam też się pojawić, no to słuchajcie uważnie Melo Radia, bo będzie jeszcze dużo takich okazji, między innymi w piątek po 21 w Sunrise Air. Sunrise.

0: Walk With Me, Felix Jenischaus w Melo. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 21, a każda pora, nawet taka wieczorna, jest dobra, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 do zgarnięcia, tak naprawdę na co tylko chcecie, ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Meloradio.pl, tam wbijacie, no i zgłaszacie się po takie 200, rozdajemy je praktycznie codziennie, więc jeżeli tylko chcecie po nie sięgnąć, to zapraszamy na naszą stronę, tak zrobiła Roxana, no i posłuchajcie, na co ona wyda swoją szybką kasę.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku-Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Meloradio.pl, tam czekamy na wasze pomysły, jeżeli chcecie szybką kasę, a kto by nie chciał takich 200 do portfela, żeby wleciały, to wbijajcie tam, zgłoszenia totalnie za free. Czyli zawsze możecie wyjść tylko na plus o 200 zł. Griffin i Julia Church, Spin Me Slowly. Ich zupełna nowość już teraz na playliście Meloradio.

0: stary, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Będzie dobrze. Oki i Sobel, ile lat w Melo, tak gramy jeszcze przed 21, no a po niej, no to ja będę chciał usłyszeć wasze piękne głosiska. Dajcie mi o tym znać, gdzie wy teraz o tej porze słuchacie Melo? Gdzie spędzacie czas w poniedziałkowy wieczór? Czy może musicie siedzieć w pracy? Czy może gdzieś, nie wiem, kujecie na sesję? A może robicie coś zupełnie innego? Dajcie mi o tym znać. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. W zamian za wasze głosówki będę miał coś z Melo merchu. No i po 21 też na pewno świetnie pogram.
2: A już o 21 zagramy
1: Milky i David Guetta, będzie ich Just the Way You Are. To co umówieni, mogę na was liczyć. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo, przyjmę każdą głosówę. No i po 21 mam nadzieję, że dużo ich posłucham.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Idę w Melo.
1: 21 już punktualnie na zegarach, ale wam fajnie w tej godzinie pogram. Będzie Eli Oaks i jego Breaking Dishes, Cyril i Stumbling In też na pewno się pojawi, a zaczynają Milk i David Guetta z numerem Just The Way You Are. No i mam nadzieję, że też usłyszę wasze piękne głosy. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo. Dajcie mi znać, co wy teraz robicie, gdzie słuchacie Melo Radia, co fajnego wam przyniósł poniedziałek, dlaczego on jest fajny. Czekam na wasze głosówki, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.

Aż się cieplej zrobiło. To Piki Beki Hi. To Sorry Papi. Bardzo dobry numer. 14 minuty po 21 na zgarach. Wysłuchacie Meloradia, no i cały czas dajecie mi znać, gdzie wy spędzacie ten wieczór. No i między innymi Milena napisała, że ona to właśnie strzyże jedną ze swoich ulubionych klientek, Marysię. No i bardzo dziewczyny pozdrawiają, słuchają sobie Melo w tle. Bardzo mi miło. Z kolei Eryk napisał, że on właśnie wraca do domu. Eryk, mam nadzieję, że twoja droga do domu nie jest taka jak u Fausta i Gipsa, bo oni to mają daleką drogę do domu. Czyli właśnie DDDD, Faust i Gips, to już teraz.

0: Robin Schulz i Dennis Lloyd to Young Right Now w Melo. Tak podkręcamy tempo, 21.30 punktualnie na zegarach, a o tej porze w lipcu, no to będzie się działo w lipcowe weekendy, no bo będzie się kręciło naprawdę dobre Melo na Tomorrowland w Belgii. Braliśmy was przez ostatnie tygodnie do naszego Melo Party Busa, no i między innymi do niego pakują się Patrycja i Kasia, które jadą razem z nami na Tomorrowland.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Naprawdę?
3: O oh my god!
2: Kaśka, szykuj cekiny! Szykuj brokaty!
0: Oj, cekiny, brokaty pójdą na pewno w ruch, a wy w ruch weźcie też między innymi Instagrama Meloradia w lipcu, no bo tam się będzie działo. Mogę wam to obiecać. Dżubel i Ocean House, ich nowość już teraz.

No chyba śmiało ten numer możemy nazwać hitem wiosny. Zakaria, Andy Dust i Harris w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut. Tyle zostało nam do 22. A gdzie w tej porze słuchacie Melo? No widzę, że do domu wracacie z pracy. Tak jak między innymi Michalina, która wysłała mi zdjęcie z czerwonego światła, więc spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Na czerwonym się nie jeździ, pamiętajcie. Na zielonym. No ale jak jeździć, to tylko do hitów Melo Radio oczywiście. Mam teraz taki kawałek, którego ja ostatnio bardzo często słucham właśnie w trasie samochodem, no i siada on świetnie. No szczególnie patrząc na to, jaką mamy porę roku i że lato się zaczęło. Fire, Shimza, już teraz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.

Enrique Iglesias i Sean Paul, to Bailando w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 22. No i tak się składa, że to był mój ostatni program w Melo. Przed urlopem, na którego właśnie w tym momencie uciekam i będę miał Bailando, ale zostawiam was w najlepszych możliwych rękach. Już jutro po godzinie 18 będzie z wami Konrad Traczyk, a moje Bailando potrwa tak mniej więcej do połowy lipca. Wtedy słyszymy się następny raz, ale ja wam życzę oczywiście pięknego początku lata i początku wakacji. Trzeba się cieszyć.

0: Take home. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów, którzy się zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki objawek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

zjada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Marcin
1: i Daria.
0: M to

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Melo Radio. Podkręcamy tempo.